0: Słuchać już.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Mamy poniedziałek, 21 dzień września. Na zegarach godzina 6. Czas na poranne wiadomości.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od marca 17-latkowie w Polsce mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące młodych kierowców.
3: Od kilku dni 17-latkowie, a tak naprawdę osoba, która ma 16 lat i 9 miesięcy, może uczestniczyć w kursie i podejść do egzaminu na prawo jazdy mając lat 17 pod pewnymi warunkami. Przechodzi okres próbny, który jest dosyć restrykcyjny, ale dzięki temu osoba mająca lat 17 zyskuje nowe możliwości prowadzenia pojazdu, uzyskania kategorii B i tym samym na przykład pracy.
4: Jak ten okres próbny wygląda? Co to są za restrykcje?
3: Okres próbny zależy, czy zdaje 17-latek, czy 18-latek. Trwa 3 albo 2 lata. Przepisy są dosyć restrykcyjne. Na przykład taka osoba nie może prowadzić auta sama, musi jechać z kimś bardziej doświadczonym, kto też jest trzeźwy, nie było mu odebrane prawo jazdy. Jeżeli młody kierowca w trakcie okresu próbnego złamie zasady bądź drastycznie naruszy bezpieczeństwo ruchu drogowego, co będzie skutkowało nałożeniem na niego odpowiedniej sankcji, to sankcja mniejsza to będzie przedłużenie okresu ochronnego, a sankcja drastyczna, na przykład jeżeli w okresie próbnym jechałby pod wpływem alkoholu, to na kilka lat może w ogóle zostać zablokowany jako przyszły kierowca.
4: Te 2 lata okresu próbnego wystarczą, żeby młody kierowca nabrał takiej większej pewności siebie na drodze?
3: Odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy, co w tym czasie się będzie działo, bo przecież wszyscy chyba znamy osoby wiekiem zaawansowane, które zrobiły prawo jazdy i włożyły je do szuflady. Więc okres próbny to jest czas, który mierzymy datą, ale no nie wiemy, czy ta osoba jeździła w tym okresie, czy nie jeździła. Generalnie dobrze, że coś takiego jest.
1: Mówił Piotr Majewski z Automobil Klubu Toruńskiego. Na ten temat rozmawialiśmy także z Jackiem Połąką, który jest prezesem zarządu Automobil Klubu Toruńskiego i pracuje też w Wydziale do Spraw Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
4: Czy to obniżenie wieku właśnie nie stwarza pewnego zagrożenia? No bo jednak często się mówi o tym, że młodzi ludzie jako kierowcy są bardziej brawurowi.
5: Dlatego też tutaj są te ograniczenia, tak, że taka osoba musi mieć z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat. Ta osoba, ten opiekun musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej minimum 5 lat. Być trzeźwa oczywiście i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów. Patrząc na statystyki policyjne, no to niestety najbardziej zagrożona grupa wiekowa tutaj wypadkami jest między 18 a 24. Dlatego też myślę, że przez to 17-latek uzyskuje uprawnienia, ale też ma tego opiekuna. Dobry to jest krok, bo jadąc z takim opiekunem doświadczonym, ten opiekun jeszcze może zwracać uwagę na takie sytuacje życia codziennego.

0: przy drodze właśnie opiekuna, który będzie przemierzał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może sprawdzić właśnie takiego opiekuna pod kątem trzeźwości, pod kątem tego, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli opiekun będzie nietrzeźwy lub będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów, 17-latek od razu utraci uprawnienia, tak? Mhm. Ale też jest tutaj przepis tak skonstruowany, że policjant może tego opiekuna skierować na badania lekarskie. Wtedy może być zdziwienie tego opiekuna, tak? Że tylko jest opiekunem, nie idźmy tą drogą. 17-latek, są przepisy dokładnie sprecyzowane, 17-latek ma jechać z osobą trzeźwą, z osobą, która ma doświadczenie, tak? I tego się trzymajmy.
1: Dodawał Jacek Połomka, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Ten temat poruszamy także na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Co obecnie dzieje się na placu budowy, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Cały czas trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Wykonawca prowadzi roboty przy kanalizacji, wodociągach czy sieci elektroenergetycznej. Od poniedziałku wystartują prace teletechniczne w rejonie przejazdu przez tory.
1: Co obecne prace oznaczają dla kierowców?
3: Na razie niewiele, bo prace toczą się głównie poza jezdnią. Zmiany dotyczą jednak pieszych ze względu na wyznaczenie tymczasowego chodnika na jednym z odcinków. W najbliższych tygodniach planowane jest wykonanie bypassów w rejonie przyszłego wiaduktu nad linią kolejową i wtedy na czas prac ruch będzie się odbywać wahadłowo.
1: Więcej informacji na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz powiemy o tym, że w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu ruszają profilaktyczne programy zdrowotne. Można bezpłatnie wykonać badania w kierunku raka płuc, a także profilaktyki gruczołu krokowego.
4: Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego jest dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku, ale także dla grupy mężczyzn w młodszym wieku, między 45 a 49, gdzie u kogoś spokrewnionego w najbliższej linii rozpoznano raka prostaty przed 50 rokiem życia. W zakres tego programu wchodzi badanie PSA. Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu PSA, wizyty lekarskiej, a także edukacji zdrowotnej. Program profilaktyki raka płuc jest dedykowany mieszkańcom Torunia. Dla osób palących bądź którzy rzucili palenie tytoniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat, od 55 roku życia do 74. W zakresie tego programu wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową płuc. Jest to badanie, które jest wielokrotnie bardziej diagnostycznym badaniem od badania RTG płuc, ale jednocześnie, tak jak sama nazwa mówi, z wielokrotną niską dawką promieni rentgenowskich.
1: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: O krok od tragedii w Brzeźnie pod Toruniem. Policja poszukuje kierowcy tira, który pod koniec lipca na drodze krajowej numer 96 wykonał bardzo niebezpieczny manewr wyprzedzania. Policyjnemu nagraniu przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Film trafił na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Widać na nim, że kierujący ciężarówką wyprzedza samochód osobowy, mimo że z przeciwnego kierunku nadjeżdża pojazd. Kierowca tira nie dość, że zaczął mrugać się światłami, to jeszcze celowo zjechał na stronę auta jadącego z naprzeciwka, spychając go na pobocze, gdzie znajdują się bariery.
1: Co grozi nieodpowiedzialnemu kierowcy?
3: Policja zapowiada, że sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Kierowcy tira grozi utrata prawa jazdy, grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.
1: Nagranie publikujemy na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wielki sukces naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesor Aleksander Deptuła z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Projekt, w który jest zaangażowany naukowiec, ma na celu rozwój systemowych rozwiązań dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków i zapobiegania zakażeniom. Profesor Deptuła będzie uczestniczył w międzynarodowych misjach i konsultacjach. Więcej o tym piszemy na Gra FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz kultura. Zaglądamy do Teatru Baj Pomorski w Toruniu, który w tym sezonie szykuje 4 premiery, głównie dla najmłodszych widzów. W programie znalazły się też 2 festiwale.
5: Pierwsza premiera to Elmer, Słoń w kratkę, według Davida McKee. W reżyserii Filipa Jaśkiewicza to spektakl na małej scenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejna premiera Pacan, historia o miłości. Tekst dramatyczny Marii Wojtyszko w reżyserii Karoliny Maciejewskiej. To premiera na dużą scenę i ta premiera będzie z nami obecna od marca. Kolejny tytuł to Babcia na jabłoni, Miry Lobe w reżyserii Doroty Abbe, znowu mała scena i sezon kończymy spektaklem na podstawie książki Justyny Bednarek, Kury z grubej rury w mojej reżyserii.
1: Mówi Daniel Arbaczewski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu.
5: Ogród teatralny i już o tym myślimy, już bardzo projektujemy działania, które wystartują wiosną i latem. Chciałbym, żeby ten ogród rzeczywiście był ogrodem otwartym, ogrodem żywym, ogrodem spotkań, dobrej kawy, działań warsztatowych, działań artystycznych. Na pewno chciałbym, żeby to miejsce było również przestrzenią wystawienniczą. To, co chciałbym zaproponować Toruniowi, to również coroczna wystawa kolejnego artysty, która będzie w przestrzeni ogrodu, również w przestrzeni dolnego foyer, która będzie pracowała na siebie.
1: Dodawał Arbaczewski. Teraz powiemy o jednym z planowanych festiwali.
6: W czasie festiwalu zaprezentujemy 11 spektakli konkursowych, do tego my jako Teatr Baj Pomorski zaprezentujemy pozakonkursowo nasze spektakle. To będzie Gdzie się porodził Baku i Frankenstein reportaż. Tradycyjnie już spektakle nasze podzieliliśmy na przedstawienia dla dzieci oraz na widowiska dla dorosłych i młodzieży. Spektakli konkursowych jest 11, w tym 6 spektakli zagranicznych. Jeśli chodzi o przedstawienia dla dzieci, to one podejmują różne tematy i zagadnienia, na przykład takie zagadnienia jak dojrzewanie do pewnej odpowiedzialności, ale również taka sztuka komunikacji rodzica z dzieckiem. I tu mam na myśli spektakl Miś Tymoteusz, który przywiezie do nas z Krakowa Teatr Groteska.
1: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
7: Jak zapowiada nam się ten poniedziałek w pogodzie, już sprawdzamy. Od samego rana na razie dość chłodno, 11-12 stopni na termometrach, z możliwymi szansami na opady deszczu, ale przelotne. Na szczęście w ciągu dnia chmury i trochę więcej słońca, po południu dopiero wtedy też na termometrach około 16-17 stopni. Tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać.
8: Lekko zachrypnięte dzisiaj te gardła mogą być. Siła motorów tak wpływa na nie.
7: Musisz dużo dobrej, ciepłej herbatki z miodem dzisiaj wypić.
8: O. Tak to może wyglądać i nie tylko ja, pewnie paru kibiców i kibicek z Toronia również. Dzień dobry, kłaniamy się w ten piękny, prawie już złoty poniedziałek. Piotr Kolszowski.
7: I Oliwia Ciszewska. No będzie to dobry dzień.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana, poniedziałek w dobrych humorach, bo nasi wygrali, dlatego przechodzimy do kolejnego świętowania, imieniny. Może ktoś dzisiaj będzie jeszcze z czymś słodkim przychodził do pracy. Mateusz i Mira, oni przede wszystkim, ale piękne mamy imiona. Też Aleksandra, Marka, Darię, Jonasza, Melisę. Także najlepszego, najlepszego, moi drodzy.
1: Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, kilka świąt nietypowych. Również obchodzimy dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Tych uśmiechów na pewno nie będzie brakowało w Toruniu po wczorajszym pierwszym finale PGE Ekstraligi, ale też Międzynarodowy Dzień Pokoju na przykład, a także Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkich w Krajowej Administracji Skarbowej, czyli w popularnym kasie, nawet jeśli nie są przy kasie, pozdrawiamy.
0: I życzymy im bardzo dużo uśmiechu.
1: I podwyżek, podwyżek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem Łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
11: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
13: Na grzyby, na piknik na Barwarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka. No takie poniedziałkowe pobudki to my lubimy. Szkoda, że tylko raz w roku możemy właśnie z tego powodu się cieszyć. Chociaż pewnie za dwa tygodnie po rewanżu we Wrocławiu też będzie dużo radości w
1: naszych sercach. No właśnie, już ci tutaj chciałam mówić, jakie raz w roku. Przecież szykuje nam się kolejne zwycięstwo. Ale może nie zapeszajmy. Na razie cieszymy się z tego, co mamy. 55 do 35. Taki piękny wynik Torunia z Wrocławiem. No i co? I tylko więcej życzymy sobie.
0: 20 punktów przewagi. Nasi to się mogą nawet za dwa tygodnie do Wrocławia spóźnić. Jak im pociąg odjedzie, to spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Na drugą albo na trzecią serię wyścigów dojedziemy i też będzie dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Przed jak rzeszczaki mango pięknie wybrzmiało u nas o poranku, to już za nami.
1: Jeżeli się roztańczyliście, to spokojnie, będzie jeszcze okazja do tego, żeby potańczyć dalej. Shut Up and Dance, taki kawałek jeszcze u nas przed godziną siódmą się pojawi.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
17: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
23: Po reklamie.
1: Jak zapowiada nam się ten poniedziałek w pogodzie, już sprawdzamy. Od samego rana na razie dość chłodno, 11-12 stopni na termometrach, z możliwymi szansami na opady deszczu, ale przelotne. Na szczęście w ciągu dnia chmury i trochę więcej słońca, po południu dopiero wtedy też na termometrach około 16-17 stopni, tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać.
2: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej siódmej na zegarze. O siódmej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje, nie tylko te sportowe, nie tylko te żużlowe. Będzie też trochę o pogodzie na dziś, chociaż ona też chyba aż tak bardzo nie interesuje, jak wczoraj interesowała kibiców. Czy przestanie padać i o której przestanie padać?
1: No chyba dzisiaj nieco mniej deszczu w prognozach, tak jak patrzyłam. No ale jeżeli wczoraj chodziliście po mieście i zastanawialiście się przez weekend, dlaczego jacyś kosmici nam chodzą po ulicach, to spokojnie, oni już odlecieli, no bo konwent fantastyki i popkultury się odbywał. Kopernikon, ale to już dobiegło końca.
0: A my cieszymy się na pełen atrakcji kolejny tydzień w Toruniu. Proszę bardzo, jeżeli nie chcecie spędzać dzisiejszego popołudnia na niczym, to propozycja Dworu Artusa nam się kłania i filmowe poniedziałki o 16.30. Nie powiemy jednak, co to za film, bo jak zwykle jest to niespodzianka. Nie wiem, czy to będzie tak emocjonujący film, jak wczorajszy dokument sportowy na motoarenie.
1: No ale ma być podobno w krzywym zwierciadle. O. Więc tak idealnie na poniedziałek. Radio Gra.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, moi drodzy, więc raz jeszcze wszystkim mówimy dzień dobry w ten poniedziałek, poniedziałeczek.
1: I to my, chociaż możemy nieco inaczej brzmieć po tym wczorajszym meczu, ale spokojnie, to jesteśmy nadal my i szykujemy się już na kolejny raport i prognozę pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
11: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Poniedziałek, 21 dzień września w kalendarzu, na zegarach jest 7, czas na raport.
5: Marta Manerowska, dzień dobry, zapraszam na lokalny raport. Na ten mecz czekaliśmy od poprzedniego finału. Torunianie już dzień po zdobyciu mistrzostwa pragnęli jednego, obronę tytułu. Z powodu deszczu wczorajszy mecz był co chwilę przesuwany, ale ostatecznie o 21.16 żużlowcy pojawili się na torze. Po zdecydowanie najbardziej widowiskowym spotkaniu w tym sezonie na Moto Arenie Press Toruń wygrał z Betard Spartą Wrocław 55-35. Do tematu wrócimy w raporcie sportowym. Zmieniamy temat. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
5: O tej sprawie piszemy też na gra.fm. Za nami Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Z tej okazji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu zorganizowano profilaktyczne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa.
7: Jak to jest z tym bezpieczeństwem wśród kierowców? No bo jednak przepisy się zmieniają, ale wypadki niestety wciąż się zdarzają.
8: Tak, zdarzają się i myślę, że najczęstszą przyczyną tych wypadków jest po prostu brawura i nieprzestrzeganie zasad.
7: Czym to może być spowodowane? No bo z jednej strony mówimy brawura, brak wyobraźni, ale może też te kary są za małe.
8: No ja myślę, że kary już za małe nie są. Mamy tego przykład właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdy przychodzą nas kierowcy, nasz kurs redukujący punkty karne. Taki kurs kosztuje w tej chwili 1150 zł. Może zredukować 6 punktów karnych, ale nie za wszystkie wykroczenia. Bardzo łatwo można stracić w tej chwili prawo jazdy, bo tych punktów za dane wykroczenia nałożonych jest dużo więcej niż wcześniej.
5: Mówiła Luiza Skrobiszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. Słuchacie raportu? Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożyć do 8 zł i 20 groszy. Tak prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30. Wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, ale tankować trzeba.
9: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
10: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
9: No oczywiście, że tak.
10: Ceny wyglądają jak wyglądają, prawda?
11: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
5: Mówili kierowcy.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Press Toruń wygrał wczoraj z Betard Spartą Wrocław 55-35. Start spotkania na Moto Arenie jednak z uwagi na pogodę stał pod znakiem zapytania. Po prawie 2-godzinnym oczekiwaniu na pojedynek mecz w końcu się rozpoczął. Deszczowe chmury nadal były nad Moto Areną, ale deszcz był na tyle lekki, że organizatorzy zdecydowali o rozpoczęciu spotkania. O 21.16 zobaczyliśmy już

0: kierowców przed taśmą startową. Jeżeli chodzi o ostatnie biegi, to w 14. po podwójnej wygranej pary Dudek Sajfudinow Moto Arena eksplodowała ze szczęścia, a przed nami był jeszcze jeden wyścig. W nim podopieczni Piotra Barona mogli zapewnić sobie przed rewanżem nawet 20 punktów przewagi. Tak też się stało. Od początku do końca torunianie utrzymali przewagę i z komfortem jadą do Wrocławia.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 17 stopni. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo są niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: To już po siódmej, dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko wszystkim kibicom i kibickom i nie tylko wszystkim pozostałym, którzy wczoraj nie przemarzli na motorenie również.
4: No właśnie, właśnie, trzeba dbać o swoje gardło, bo jeszcze musimy mieć siłę na kolejny finał, no bo to był dopiero
3: to był pierwszy z finałów, tak, jeszcze drugi finał i druga doza radości dzięki naszym pięknym aniołom. Piotr Kolszowski
4: i Oliwia Ciszewska, gramy dalej.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka. O gwiazdach Speedwaya dużo na pewno dziś będzie mowy, nie tylko na naszej antenie. A co mówią gwiazdy te nad naszymi głowami? Jaką wieszczą przyszłość? Czy wystarczy nam te 20 punktów zaliczki do Wrocławia? Oliwia, co mówią gwiazdy o finale PG Ekstraligi?
1: Nie, to jeszcze za daleko, jeszcze nie. Ja dopiero patrzę, co się dzisiaj będzie działo.
0: Okay, dobra.
1: Ale spokojnie, ja to zwycięstwo przewidziałam. Dlatego ja byłam pewna, nawet się nie martwiłam.
0: Już wiecie, komu dziękować.
1: No, a dzisiaj Księżyc przemierza nam znak Koziorożca, co oznacza dla nas skupienie na swojej pracy, no i taki dość szybko mijający dzień. Poniedziałek minie zatem bez problemów, na to się nastawiamy. Dlatego od razu przypomnę zodiakalnej wadze, aby nie brała sobie za dużo na głowę. No nie ma co. Z kolei Skorpion trochę na odwrót, dobrze jak pokaże swoje możliwości. Najważniejsze jest jednak to, aby nie wplątał się przez to w jakieś intrygi. Właśnie o tych intrygach trochę tutaj gwiazdy mówią. No tak czy siak powodzenia, aby ten poniedziałek był bardzo pokojowy i uśmiechnięty.

0: Murder on the Dance Floor, takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra, ale my nie o Dance Floor, a o tym, co się dzieje w polskim Sejmie, bo tam, uwaga, nowy obraz się pojawił. Kancelaria Sejmu wydała blisko 276 tysięcy złotych na zakup portretu Ignacego Daszyńskiego, który namalowany został przez Stanisława Ignacego Witkiewicza.
1: Portret wykonany przez Witkacego w 36 roku ubiegłego wieku to dzieło o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, tak tłumaczy marszałek Sejmu.
0: Co może być bardziej cudownego jak Daszyński namalowany przez Witkacego? Tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To jest cytat.
1: Ależ absolutnie się z tym zgadzamy. Nie ma nic bardziej cudownego. A przynajmniej dzięki takim zakupom łatwiej będzie wytłumaczyć te puste ławy sejmowe pokazywane niejednokrotnie podczas obrad Sejmu. Po prostu wszyscy poszli oglądać obraz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.pl.

26. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.

0: Gibral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dobrze, gramy o poranku na tej właśnie fali na 88,8 FM. I teraz pierwszy łuk wstaje i fala meksykańska i co tam jeszcze? Bo wczoraj to fala deszczu przeszła nad Motoareną całym regionem, ale w końcu udało się ten mecz odpalić. We Wrocławiu już nam gratulują złota. Takie właśnie komentarze czytamy od rana wśród kibiców Sparty Wrocław na ich profilu na Facebooku, na Instagramie znalazłem.
1: Niektórzy wręcz piszą, że może dajmy sobie spokój z tym rewanżem. Tu można zrobić ukłon w stronę ochrony środowiska, zadbać o mniejszy ślad węglowy, no i zrobić tak, żeby Toruń nie musiał za 2 tygodnie do stolicy Dolnego Śląska jechać.
0: Pewnie, paczkomatem mogą nam te medale podesłać. My sobie odbierzemy i od razu przejdziemy do świętowania.
1: A jak wam się ten mecz oglądało? Kto kibicował? Dajcie znać. 56 654 3210. Czekamy.

0: i So Sad w Radiu Gra to już za nami, ale do ósmej jeszcze trochę pogramy.
1: Oj tak, i poruszamy się razem z Shakirą, bo będzie ten mundialowy hicior. Jeżeli jeszcze pamiętacie, no to pośpiewajcie razem z nami. Przed ósmą to się pojawi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 17 stopni, na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Możliwe są przelotne opady. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Warunki biometeo są niekorzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.

0: rano i dobrze, zmierzamy już w kierunku godziny 8, ale zanim to, dobra informacja dla tych, którzy lubią podróżować tanio, a może nawet i za darmo, bo już jutro Europejski Dzień Bez Samochodu i z tej okazji, uwaga, uwaga, komunikacja miejska w Toruniu będzie bezpłatna.
1: I to bezpłatna, uwaga, dla wszystkich. Taka jest ostatnia decyzja Rady Miasta Torunia. Przejazd tramwajami, autobusami na terenie miasta Toruń będzie w tym dniu darmowy dla wszystkich pasażerów i to jest ta dobra zmiana w kontekście tego, co się wydarzyło i jak było w poprzednich latach.
0: No właśnie, bo kiedyś trzeba było mieć samochód, albo przynajmniej dowód rejestracyjny takiego samochodu, żeby za darmo jeździć, a teraz proszę bardzo, każdy za darmo pojedzie już jutro.

0: To jest bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie na dziś.
1: A ja powiem, że będzie też kolejna kawka u mnie. I herbatka u ciebie, Olo. Nawet ci zrobię. I dodam tego miodu, żebyś coś miał na te gardziołko.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
3: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
2: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
3: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
2: O, to mi się podoba.
3: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
2: No to jedziemy.
3: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
5: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
11: Jak to zero? Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz

0: 4 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu mamy poniedziałek, 21 dzień września. Na zegarach godzina 8, czas na raport Radia Gra.
4: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
5: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały się impulsem do uporządkowania układu drogowego na chełmińskim przedmieściu. Drogowcy chcą znaleźć optymalne i bezpieczne rozwiązanie, uwzględniając bezpieczeństwo dzieci z podstawówki numer 5. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie też dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
4: Artur, czego będą dotyczyły dokładniej konsultacje?
5: Konsultacje obejmą temat stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na rondo.
4: Przypominamy, że jutro startują także konsultacje społeczne dotyczące Mostu Zachodniego. Pierwsze spotkanie właśnie jutro o 17.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny. Zmieniamy temat. Teraz czas na relacje z akcji Sprzątania Świata w naszym mieście. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 włączyli się w te działania w piątek.
6: 33. akcja organizowana przez miasto wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Myślę, że warto pokazywać młodym, że wspólnie dbamy o naszą planetę i wspólnie dbamy o to, żebyśmy w naszej i w mieście, ale też w naszych lokalnych społecznościach dbali o to, co mamy wokół siebie. Dzieci kreatywnie podchodzą do zbierania. No najczęściej niestety butelki szklane, butelki plastikowe, było trochę garderoby, którą skompletowaliśmy do jednego worka. Mokry papier, chusteczki, no niestety było też sporo tłuczonego szkła, które pozostawiliśmy, ale panowie z MPO nam pomogli tutaj, więc myślę, że ten lasek, który znajduje się koło garaży, jest idealnie posprzątany.
4: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Słuchacie raportu? Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów, tymczasem jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności po prostu się marnuje.
7: Kto teraz je groszek zielony z wody? No dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
8: Dochodzi do marnowania żywności w szkołach?
7: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
4: Mówi burmistrz gminy Staroźreby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek żużel. Po zdecydowanie najbardziej widowiskowym spotkaniu w tym sezonie na Moto Arenie wczoraj Press Toruń wygrał z Betard Spartą Wrocław 55-35. Wypowiedzi żużlowców będziemy jeszcze dzisiaj przedstawiali w raportach Radia Gra. A teraz zmieniamy dyscyplinę. Cuk Anioły Toruń zakończyły Copernicus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z Projektem Warszawa 1-3, a wczoraj w meczu trzecie miejsce pokonali grający w Tauron lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
10: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty.
4: Mówił Adam Surgut, zawodnik Cuk Aniołów.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego

0: Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Dzisiaj na toruńskim niebie w ciągu dnia mieszanka słońca i chmur, możliwe są przelotne opady, a na termometrach maksymalnie do 17 stopni. Jutro nieco cieplej, do 18 albo 19, ale w ciągu dnia także możliwe są opady.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
4: To już po ósmej, dzień dobry, kłaniamy się nisko, tylko 101 dni do końca roku i wiara jest w nas, że jakoś damy radę przebrnąć przez ten poniedziałek.
5: Oczywiście, to będzie szybkie, tak mówił przynajmniej mój horoskop dzisiaj.
4: Szybkie jak nasi żużlowcy wczoraj. Piotr Olszowski
5: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: podsiadło na błysk, a teraz temat idealny na poniedziałek, o poranku. Amerykanie odkryli normalny, dobry chleb. Miękki w środku, z chrupiącą skórką. A ci, którzy sprzedają go w modnej dzielnicy Nowego Jorku, każą sobie za niego płacić, uwaga, nawet $60.
1: $60 za bochenek. To nie są tanie rzeczy. Czekaj, szybko liczę. 230 zł za chleb? Ludzie!
0: No. A wiesz, co jest gorszego? Hmm? To, że ci wszyscy influencerzy, którzy kupują ten zdrowy, modny chleb, są w większości na bezglutenowych dietach, więc nie zjedzą ani kęsa takiego pysznego, chrupiącego chlebka.

0: dobry, granie o poranku. Mówiliśmy już o bardzo drogim chlebie w Ameryce, ale u nas, kochani, też mamy towary luksusowe. Takie grzyby, prosto z lasu. Jak czytamy, mogą kosztować nawet 90 zł za kilogram na targowiskach. Nie dość, że odbieramy sobie w ten sposób przyjemność zbierania grzybów, to jeszcze płacimy krocie,
1: no,
0: moi drodzy.
1: Czekaj, no popatrz na to z innej strony. Po takiej jednej wyprawie do lasu możesz stać się bogatsza nawet o parę stówek, a po miesiącu to już ładna wypłata się z tego robi. Oczywiście potencjalnie.
0: Potencjalnie, mówisz? No to ja zamiast milionów na koncie wolę mieć potencjał dobrej grzybowej na moim stole.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99. Opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
17: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
18: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra na tej fali na 88 i 8 FM. Tymczasem trudny czas przechodzi nasz basen miejski przy Barzyńskich. Nie, nie chodzi o basen na Motarenie, chociaż wczoraj przez chwilę tak to wyglądało. Chodzi o basen przy Barzyńskich, kiedyś zwany Elanowskim, dziś piękniej Aqua Toruń. A to wszystko dlatego, że basen nie działa.
1: Jak czytamy w komunikacie sprzed weekendu, uwaga, niestety informujemy, że basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie są nieczynne do odwołania. Za utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Tak piszą administratorzy na Facebooku Aqua Toruń.
0: Ale umówmy się, tej wyrozumiałości wśród użytkowników to za dużo nie ma, bo suchej nitki na basenie internauci w komentarzach nie zostawiają, domagają się konkretnych informacji, dlaczego basen nie działa, no i przede wszystkim, kiedy znowu będzie można z niego korzystać. Do kiedy ta blokada?
1: Ale przecież jest napisane do kiedy? Do odwołania. Radio

0: Kygo, Take Me Back w Radiu Gra, to już za nami.
1: Za chwilę trochę więcej słońca ze sprawą Alvaro Soler, bo ten wystąpi jeszcze przed godziną 9 na antenie Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
25: Dzisiaj na toruńskim niebie w ciągu dnia mieszanka słońca i chmur, możliwe są przelotne opady, a na termometrach maksymalnie do 17 stopni. Jutro nieco cieplej, do 18 albo 19, ale w ciągu dnia także możliwe są opady.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
26: Słuchasz Radia Gra.

0: coraz bliżej 9 na zegarze, bardzo blisko do kolejnych wiadomości u nas, szczegółów pogodowych też, a to jest szczególny poniedziałek, bo dzisiaj to chyba ten speedway, ten żużel, ten czarny sport przez wszystkie przypadki będzie się w mieście odmieniał.
1: To ja od razu tylko mam taką radę dla wszystkich, którzy jakimś cudem nie oglądali.
0: Tak.
1: Wystarczy, że się będziecie uśmiechać, cieszyć się i mówić, że super, że nasi wygrali.
0: Tak, takie hasła podpowiadamy. No ładnie pojechali, ładnie. No.
1: Ładnie, tak.
0: Toruń górą. Poza tym na przystanku zawsze możecie krzyczeć, wiara jest w nas i też będą wiedzieli, że kibicujecie.

0: Dobre granie od samego rana na naszej antenie. Zbliżamy się w tym rytmie do godziny 9. No i tak szukamy kolejnych wspaniałości. Myślę sobie, czy kolejna kanapeczka wleci?
1: No, a może pewnie, dlaczego nie? Deserek jakiś polecam, tak? Coś lekkiego, bo to poniedziałek, trzeba jakoś wytrwać do końca tygodnia.
0: No, a już za chwilę kolejne wiadomości na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
13: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między

0: energii, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń wczoraj pokonała Betard Sparte Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu.
1: Weszliśmy dobrze w zawody, bo w pierwszej fazie świetnie ze startu. Parę błędów nam się tu przytrafiło, czyli zawodnikom się przytrafiło naszym, bo dobrze wychodziliśmy ze startu gdzieś tam. Nie do końca zrozumienie chyba tych linii przejazdu, o których tak się długo tu mówi, bo sam sprzęt, dopasowanie było, uważam, dobre. Bardziej to wynikało z jazdy. Ostatnie trzy wyścigi, no to już takie dobicie i no niestety mamy 20 punktów na minusie. Prędkość była cały czas dobra, uważam, tylko bardziej to wynikało z jazdy, że te wozy się nie rozpędzały, a jednak drużyna, zawodnicy z Torunia wiedzieli, gdzie pojechać, żeby tą prędkość budować, bo uważam, że przez całe zawody ten sprzęt prezentował się bardzo dobrze.
0: Mówił Piotr Protasiewicz, menadżer Sparty Wrocław. Relacje z wczorajszego spotkania znajdziecie na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Na Spitsbergenie w surowych warunkach Arktyki naukowcy z UMK realizowali niecodzienny projekt. Celem wyprawy było nagranie filmu dokumentalnego, który pokaże kulisy badań prowadzonych w okolicach stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz lodowca Waldemara. Jednak tym razem naukowcy nie byli jedynymi bohaterami. Do ekspedycji dołączył zespół Organek, który zagrał wyjątkowy akustyczny koncert w niezwykłej lodowej scenerii. Utwór i teledysk poznamy na przełomie października i listopada, a premiera filmu dokumentalnego w listopadzie.
2: Udało nam się zrealizować zarówno około półgodzinny koncert. Zapis tego koncertu już niedługo będzie można zobaczyć w Odnowie na przełomie października i listopada. Udało się zrealizować materiał, z którego powstanie teledysk do utworu zespołu Organek, utworu specjalnie napisanego z tej okazji, który, no mam nadzieję, że także gdzieś właśnie na przełomie października, listopada zdobędzie polskie listy przebojów. Udało nam się także zarejestrować materiał do filmu dokumentalnego, który opowiada o tej wyprawie, czyli no, opowiada o badaniach naszych naukowców. Tym takim twistem, tą rzeczą, która ma sprawić, że będzie on bardziej atrakcyjny dla odbiorców, będzie także obecność w tym materiale członków zespołu Organek, którzy prowadzić nas będą przez tą historię.
0: Mówił Roman Tondel, dyrektor toruńskiej Odnowy. A już za godzinę w lokalnym raporcie będziemy zapowiadali konsultacje społeczne dotyczące projektowania mostu zachodniego.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość. To dziś najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: 17 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Jutro także możliwe są opady, ale od środy deszcz raczej da nam od siebie odpocząć.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: I to tyle i to już od nas, drodzy Państwo. Oficjalnie możemy powiedzieć poniedziałkowy poranek, przynajmniej ta najgorsza część za nami, no a teraz to już będzie tylko z górki.
6: Tego Wam życzymy i za to bardzo mocno trzymamy kciuki, polecając się na wtorkowy ranek. Jutro punkt 6. Piotr Kolszowski.
5: Stajemy razem. Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: wczorajszym wieczorze. Mam wrażenie, że wszyscy tacy niedospani, ciuchy ciągle jeszcze mokre, a w oczach żużel. No ale damy radę, w dobrych nastrojach zaczynamy ten tydzień. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Hity pełne energii, już za chwilę Opus, Life is Life, a potem wyjątkowy duet Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życz

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Freddie Mercury w Radiu Gra. Tak sobie myślę, że trochę deszczu nie zaszkodzi. Rośliny tego przecież potrzebują. Lubimy, kiedy wokół nas jest zielono. A przypomnę, że swoją zielenią w ogrodzie, na balkonie, na działce można się pochwalić. Do 30 września, czyli jeszcze 10 dni, trwa nabór do jednej z najbardziej ekologicznych inicjatyw w mieście, a na autorów najciekawszych ogrodów, działek i balkonów czeka łącznie aż 10 tysięcy złotych. Oprócz tego 3 tytuły do wzięcia: najpiękniejszy ogród Torunia, najpiękniejsza działka Torunia i najpiękniejszy balkon Torunia. Także kto ma się czym chwalić, ma jeszcze 10 dni do 30 września. Co dzisiaj w pogodzie? Czy będzie jeszcze padać? O tym za chwilę. Najnowsza prognoza, potem Survivor, Eye of the Tiger.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99. Opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
11: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
12: A co ten projekt oferuje?
11: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
12: Gdzie dowiem się więcej?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
20: Jak to zero? Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
21: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
22: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
23: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
22: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
23: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
22: O, to mi się podoba.
23: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
22: No to jedziemy.
23: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
24: Po reklamie.
0: 17 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Jutro także możliwe są opady, ale od środy deszcz raczej da nam od siebie odpocząć.
1: To jest Radio Gra.

Fajne rytmy na rozkręcenie poniedziałku. Bauza i Magnetic. Dzisiaj już 21 dzień września. Wśród nietypowych świąt Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Pozdrawiamy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy skarbówki. I tak się zastanawiam, jak dzisiaj mają święto, to raczej odpuszczają, czy bardziej dociskają? Jak myślicie?

0: pełna energii Jennifer Lopez w Radiu Gra. Słuchajcie, jest ważna sprawa. Od dzisiaj czasowo zamknięta zostaje droga od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do Sieradzkiej w Toruniu. Tam oddany w zeszłym roku fragment, który ma około 900 metrów, teraz ma uszkodzenia asfaltu za sprawą osuwiska, którego nie uwzględniono w dokumentacji projektowej, no i będą to naprawiać. Zamykają już dzisiaj, a konstrukcja oporowa, która ma ustabilizować grunt, zacznie być budowana w następny poniedziałek, 28 września. Więcej lokalnych wiadomości z Torunia, a także z Polski i ze świata już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 8200, 8600.
1: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
1: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
20: Dobra, zdradź sekret.
19: Jaki sekret?
20: No, ten twój patent na zakupy.
19: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
20: Tylko w Modivo?
19: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
20: I co z tym cashbackiem?
19: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
20: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowie.
21: Po reklamie.
0: Pora na raport. Mamy 10 w poniedziałek, 21 września. Dorzucimy także najnowszą prognozę pogody. Słuchamy.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Nawet 5000 zł dla najzdolniejszych uczniów regionu. Oni mogą powalczyć o marszałkowskie stypendia. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września.

0: osoby, która na przykład w scenariuszu leży i chcemy sprawdzić, czy oddycha, no to jest najważniejsze, żeby było bezpiecznie. I kiedy jest bezpiecznie, kiedy możemy podejść do tej osoby, nic nam nie zagraża, sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. I od razu wykonujemy telefon na numer 112. Operator z jednej strony nam powie, co robić, z drugiej strony bardzo szybko możemy już zaangażować wszystkie służby, żeby pomogły, ratowały życie, czy też zabezpieczyły wypadek drogowy, różnego typu scenariusze.
1: Mówił Robert Majewski, ratownik medyczny z Fundacji Bezpieczni EU. A teraz mamy zapowiedź jutrzejszych konsultacji społecznych dotyczących projektowania mostu zachodniego. To o 17.30 w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny. To będzie spotkanie ogólne dla mieszkańców. Cały harmonogram dotyczący konsultacji znajdziecie na gra.fm. Przeprawa wraz z całym układem drogowym ma kosztować około 650 milionów złotych. Słuchacie raportu. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. Tutaj uwaga, jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś ostatni dzień głosowania na projekt.
2: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
1: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, ale warto powalczyć o polski akcent. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra. Informacje pogodowe dla Torunia, a kolejny lokalny raport wraca za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
1: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 17 stopni. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj zdecydowanie nam się przydadzą właściwie przez cały dzień.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
4: No to mamy po 10:00. Wiele osób teraz zalicza pierwszą przerwę w pracy, czyli przerwę na drugie śniadanie. Smacznego!
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Poniedziałek, 21 dzień września, imieniny świętują Mateusz i Mira. Wśród nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Krajowej Administracji Skarbowej i Dzień Kapsla. Tylko nie napisali, od czego ten kapsel. Teraz Gibbs i Goy for Money.

0: Un, dos, tres, to Ricky Martin w Radiu Gra. Hity pełne energii. Zaczyna się jesień, w tym tygodniu zacznie się jesień, dokładnie pojutrze, pierwszy dzień jesieni. No to startują nowe jesienne trendy. Widzę, że w internecie numerem jeden jest w tej chwili fioletowa gastronomia. Intensywnie fioletowy, kremowy i niezwykle fotogeniczny kolor jest aktualnie ulubieńcem szefów kuchni, gwiazd Instagrama, TikToka i tak dalej. A ten fiolet uzyskuje się za pomocą czegoś, co nazywa się pochrzyn i rośnie na Filipinach. No i zapotrzebowanie na ten pochrzyn na świecie jest tak duże, że teraz władze Filipin zablokowały eksport, żeby chronić własny rynek. No ja myślę, że my w Polsce to nie mamy się czym przejmować, bo nam tam żaden pochrzyn do niczego nie jest potrzebny. U nas fioletowy kolor deserów, na przykład lodów, pomagają uzyskać nasze jagody. No co prawda sezon na jagody się skończył, ale przecież mogą być mrożone. No cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Co ma wspólnego pszczoła, sop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A na czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ostatni poniedziałek lata to właśnie dzisiaj. Nadchodzi jesień, a to jest dobra pora na czytanie książek. I tu proszę bardzo, wkracza Mediateka Raszej, która zaprasza na kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Wśród książek, jak czytamy, literatura piękna, popularno-naukowa, książki dla dzieci. A kiermasz czynny jest w godzinach otwarcia Mediateki, czyli dzisiaj już można pójść, bo tam mają zawsze otwarte od 9 do 19, w sobotę od 9 do 13. Gdzie jak gdzie, ale w bibliotece to na pewno można znaleźć dobrą książkę. A u nas dobre hity, teraz IG, Ring My Bell.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: zostawić nas na dobre.
1: Ciekawe, czy Roxana Węgiel jest jesieniarą, bo z tego, co widzę w internecie, to jesieniary właśnie się uruchamiają. No i nie ma się co dziwić, no niby jesień zacznie się pojutrze, ale też można powiedzieć, że trwa, bo jesień meteorologiczna rozpoczyna się już 1 września, natomiast pojutrze startuje jesień astronomiczna i kalendarzowa. Trzy jesienie naraz, no nie wiem, czy damy radę to wytrzymać. Jaka tam pogoda w ten ostatni poniedziałek lata? O tym za chwilę, potem Backstreet Boys.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Po reklamie.
20: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 17 stopni. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a parasole dzisiaj zdecydowanie nam się przydadzą właściwie przez cały dzień.
2: To jest Radio Gra.

0: popowe Łowczynie Demonów będą miały drugą część. Hity pełne energii w Radiu Gra. W tym tygodniu droga wojewódzka nr 250 znowu zamknięta przez wojskowe ćwiczenia od 7 do 15. Dzisiaj w kolejnych dniach od 7 do 17 na odcinku od drogi krajowej nr 15 do Służewa. Kto spragniony lokalnych wiadomości znajdzie je oczywiście w naszym serwisie na stronie gra.fm i w raporcie, który o 10, a do 10 jeszcze między innymi Mrozu i Art Company.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

time, and I think to myself, why now?

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
14: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM, jest 11. Zapraszamy na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody.
15: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek w Chełmży. Kierujący ciężarówką z naczepą najechał na pieszą na chodniku. Kobieta zmarła.
16: W piątek w Chełmży przy ulicy Bydgoskiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą, włączając się do ruchu, najechał na 43-letni pieszą znajdującą się na chodniku. Kobieta została przetransportowana do szpitala, niestety tego samego dnia zmarła. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierowca był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.
15: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Zmieniamy temat. Na Spitsbergenie w surowych warunkach Arktyki naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowali niecodzienny projekt. Celem wyprawy było nagranie filmu dokumentalnego, który pokaże kulisy badań prowadzonych w okolicy stacji polarnej UMK oraz lodowca Waldemara. Jednak tym razem badacze nie byli jedynymi bohaterami. Do ekspedycji dołączył zespół Organek, który zagrał wyjątkowy akustyczny koncert w niezwykłej lodowej scenerii. Utwór i teledysk poznamy na przełomie października i listopada, a premiera filmu dokumentalnego w listopadzie.
17: Najbardziej niezwykłe w tym miejscu to jest to, że jesteśmy oddaleni od jakiejkolwiek infrastruktury, takie to kanalizacyjnej, wodociągowej, często też teleinformatycznej. Wiele się zmieniło chociażby poprzez Starlinki, więc ta łączność w pewnym zakresie jest już teraz. Natomiast no, nie da się ukryć, że ten pobyt w bazie w trakcie Dnia Polarnego, co też jest dosyć

0: Polaków w tej chwili czekają na odbiór przez MPO, także jesteśmy bardzo zadowoleni, a dodam, że wielką atrakcją było półmaski rozdzielczej samochodu, które też dzieci znalazły.
1: Mówiła Ewa Wrąkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24. Słuchacie raportu? System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
2: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
1: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzany. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. To będzie dzień z przelotnymi opadami deszczu. Jutro w ciągu dnia także parasole nam się przydadzą.
3: Rano, poniedziałek, wydaje się trochę straszne, ale o tej porze to już chyba nie ma się czego bać. Szczególnie z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, cześć.
4: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Dzisiaj się zaczyna, ale kiedyś ten tydzień się skończy. Przetrwać to wszystko pomagają hity pełne energii. Teraz Enrique Iglesias i Duele El Corazon.

0: Hity pełne energii, to słychać, tu Face i Fire in Your Eyes. A ja rzuciłem sobie okiem na przyszłoroczny kalendarz, żeby już kombinować, jak tam wziąć urlop. No okazuje się, że ten przyszły rok to naprawdę sprzyja planowaniu długich weekendów. Najkorzystniejsze terminy na urlop to m.in. styczeń. Za 2 dni urlopu można mieć 6 dni wolnego. Majówka, 4 dni wolnego i to bez urlopu. W czerwcu bierzemy 1 dzień i mamy 4 dni wolnego. W listopadzie 1 dzień i znowu 4 dni wolnego. No a w grudniu 4 dni urlopu oznaczają aż 10 dni wolnego, także jak to się podsumuje, można mieć aż 28 dni wolnego. No spójrzcie tak jak ja na kalendarz 2027 i uderzajcie do szefostwa z wnioskiem urlopowym, bo to wiadomo, jak to jest z urlopami, nie? Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra. Bo to nie

karty pełne energii ulepszają poniedziałek. Można go sobie też ulepszyć wyjściem wieczorem na miasto. Dwie atrakcje na dzisiaj. Zaczynamy od klubu Lizard King. Tam Michał Leja i jego stand-up o godzinie 19. Uwaga, występ tylko dla widzów pełnoletnich. I jeszcze Hard Rock Pub Pamela. Tam dzisiaj koncert zespołu The Black Hole. To jest blues rockowe trio z Phoenix w Arizonie. Powstali w roku 2022 i już podbijają nie tylko Amerykę, nie tylko Europę, ale dzisiaj prawdopodobnie podbiją toruńskich słuchaczy. To wszystko wieczorem, a już teraz DJ Godzia i Jason Derulo.

0: Zespół Phil, gdy jest już ciemno. Tytuł, który zawsze skłania mnie do sprawdzenia zachodu słońca w Toruniu. Dzisiaj to będzie już godzina 18:47. Tak, tak. O 7:00 wieczorem będzie już w zasadzie ciemno. Złota godzina dla fotografów. Dzisiaj od 18:04 do 18:47. No po prostu najlepszy czas na zdjęcia miasta albo spacer wzdłuż bulwaru filadelfijskiego, bo słońce wtedy jest nisko nad horyzontem i daje miękkie, cieplutkie światło. O pogodzie już za chwilę. Potem Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
19: Po reklamie.
2: 17 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. To będzie dzień z przelotnymi opadami deszczu. Jutro w ciągu dnia także parasole nam się przydadzą.
1: To jest Radio Gra.

Koks i Lipstick w Radio Gra. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy zakończą budowę trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. No to uwaga, wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zdradził, że prawdopodobnie to będzie wiosną przyszłego roku. No to bardzo wygodna odpowiedź, bo wiosną to może być przecież i w marcu, i w czerwcu. Nasze lokalne wiadomości, ale także te z Polski i ze świata już za moment w raporcie o 12.00.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: Dla obecnych klientów Vectry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ty plus zastrzeżenie.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Po reklamie.
2: Zalia i jej piękna piosenka Tylko kochaj mnie na naszej antenie już za chwilę. Teraz 12, teraz najnowszy raport.
3: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Walerowska, zapraszam. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika S. tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
3: Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
5: Sport w Radiu Gra.
3: Teraz żużel. Deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji wczoraj nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu. To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki. Mówił Robert Lambert, zawodnik Press Toruń. Jeszcze jedna informacja sportowa. Cukanioły Toruń zakończyły Kopernikus Volleyball Cup na 3. miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o 3. miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
6: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty. Oczywiście drużyna z Warszawy się trochę bardziej postawiła niż zespół z Gorzowa. Co nie zmienia faktu, że my zawsze musimy prezentować dobrą grę i skupiać się na naszej grze.
3: Mówił Toruń.

0: Koło Torunia.
1: A w tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 16, może 17 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Parasole zdecydowanie warto przez cały dzień mieć pod ręką.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Mateusz i Mira. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: O urodzinach za chwilę. Dziś świętuje m.in. król horroru Stephen King, a już teraz Zalia, Tylko kochaj mnie. Gdy otworzy...

0: Dobra piosenka na ostatni poniedziałek lata, 21 września. Kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy serdecznie na liście gwiazd, m.in. Stephen King, amerykański pisarz, król horroru, kończy lat 79. 76 urodziny ma amerykański aktor Bill Murray, znany m.in. z takich filmów jak Dzień Świstaka czy Ghostbusters. Jeden z liderów Oasis, Liam Gallagher, kończy 54 lata, a 37 lat temu urodził się Jason Derulo. Człowiek dzisiaj urodzony jest bardzo cierpliwy i wytrwały. Poza tym jest osobą bardzo towarzyską, chętnie spędza czas w wesołym gronie znajomych. Jest też bardzo pracowity, ale z drugiej strony bardzo nieodporny na porażki. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie zdarzą. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Dla was za chwilę Another i Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
15: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
16: Po reklamie.

0: Nawet jak człowiek się wzbrania, to nóżka i tak sama chodzi. You're my heart, you're my soul i Modern Talking w Radiu Gra. A teraz jeszcze jedna propozycja na dzisiaj, w zasadzie na dzisiejsze popołudnie. Artus Cinema w dworze Artusa zaprasza jak zwykle na filmowy poniedziałek. A co dzisiaj do obejrzenia? Dzisiaj film Nie patrz w górę z 2021 roku w rolach głównych naukowców, którzy próbują ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi kometą Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Warto to zobaczyć. Film 16:30, Artus Cinema, wstęp jest wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Jak zawsze w wypadku filmowych poniedziałków w Artus Cinema. Teraz Fastboy i Music Sounds.

0: odbicie i bryska. Te klawisze to tak troszkę oldschoolowo brzmią, jak ze starej piosenki zespołu Kombi mniej więcej. Bryska, nie wszyscy wiedzą, że ten pseudonim wziął się od jej imienia. Gabriela, Gabryśka, czyli Bryska. Zresztą wcześniej występowała między innymi jako Gabis albo Briela. Hity pełne energii w Radiu Gra powracają za chwilę w rytmach reggae Inner Circle Games People Play, ale najpierw o tym, co na popołudnie w Toruniu szykuje nam pogoda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
9: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: A w tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 16, może 17 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Parasole zdecydowanie warto przez cały dzień mieć pod ręką.
16: Słuchasz radia.

Shakira i Zoo. Skoro jesteśmy w ogrodzie zoologicznym, no to warto wiedzieć, że te dwie małe pandki rude, które urodziły się w naszym toruńskim ogrodzie zoologicznym, już wiadomo, jakiej są płci. To samiec i samiczka. Maluchy mają się dobrze, jeszcze nie mają imion, ale na to za chwilę przyjdzie czas. Jeszcze jeden pretekst, żeby wybrać się do zoo. Kombi, wspomniane już dzisiaj kombi, kochać cię za późno, to już słyszymy potem między innymi Harry Styles. Na mnie już pora, dziękuję za poniedziałek, zapraszam na wtorek, jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Gaz

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
3: O 13 w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy raport. Mamy poniedziałek, 21 dzień września.
4: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
5: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały się impulsem do uporządkowania układu drogowego na chełmińskim przedmieściu. Drogowcy chcą znaleźć optymalne i bezpieczne rozwiązanie, uwzględniając bezpieczeństwo dzieci z podstawówki numer 5. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie też dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast z 21 października odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
4: Artur, czego będą dotyczyły dokładniej konsultacje?
5: Konsultacje obejmą temat stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na rondo.
4: Więcej informacji na gra.fm. A teraz zmieniamy temat. Czas na relacje. Za nami wydarzenie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. To akcja profilaktyczna, ukierunkowana na bezpieczeństwo.
6: Technika kierowania w tym wszystkim jest ważna, ale no nie tak ważna właśnie jak trzymanie się przepisów ruchu drogowego. Często my się przyzwyczajamy do tego, że my przez wiele lat prędkość przekraczamy albo codziennie tą samą drogą jeździmy i znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę w obszarze zabudowanym się wydaje nam bez sensu, bo codziennie tędy jeżdżę, nic się nigdy nie stało, a często to ograniczenie nie wynika z tego, że tego zakrętu nie da się z tą prędkością pokonać, tylko chociażby z tego, że jest niewidoczne skrzyżowanie albo wyjazd z posesji czy z jakiejś dużej firmy i najzwyczajniej w świecie osoby włączające się do ruchu w obrębie tego skrzyżowania niewidocznego mają dużo mniejsze bezpieczeństwo, dużo mniejsze pole manewru, kiedy ja na tej 40 wciąż mam 60 na godzinę.
4: Mówił Jakub Arendt, kierownik motoparku w Toruniu. Teraz jeszcze krótka informacja z magistratu. Ze względów bezpieczeństwa w parku Tysiąclecia na Lewobrzeżu rozpoczęto ostatni w tym roku etap interwencyjnej wycinki 35 drzew, które obumarły albo stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla spacerujących. Słuchajcie raportu. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 zł za diesla, ale jutro czy pojutrze może być drożej.
7: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
4: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol. W południu na toruńskim niebie ma pojawiać się coraz więcej słońca, ale parasole mogą się jeszcze przydać.

Britney Spears i Lucky. Szczęście sprzyja lepszym, a wczoraj na MotoArenie mistrzowie Polski zrobili absolutnie olbrzymi krok ku obronie tytułu mistrzów Polski na żużlu. Początek trudny, końcówka fantastyczna, fenomenalna. MotoArena eksplodowała i ten temat będzie wracał u nas dzisiaj także tego popołudnia i na naszych stronach na portalu gra.fm i na socialach Radia Gra. Tam też warto zajrzeć. Zapraszam was na koncert. Słuchajcie, będziemy mówili o tym, co w tym tygodniu wydarzy się w Toruniu, a nudy nie będzie, bo w poniedziałek to taki czas, kiedy podsumowujemy, no i podjedziemy też na stację benzynową, a takie podjechanie z pustym bakiem boli. Pozostańcie więc z nami.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
3: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Przez Michael Jackson, a teraz będzie hashtag trudne sprawy, bo podjeżdżamy z pustym bakiem na stację benzynową i tu niestety cyferki przelatują nam w tak błyskawicznym tempie, że na końcu boli, strasznie boli. Podjeżdżamy i pytamy do Runian o to, jak to jest z tym tankowaniem.
1: Ja muszę jeździć cały czas do pracy i cały czas jestem mobilny, nie? Leję do pełna, jadę, kończy się, tankuję.
2: No trochę mnie to drażni, no ale co tu można zrobić? Nic nie poradzimy na to. Mam nadzieję, że to się kiedyś skończy. Jak trzeba jeździć, to trzeba jeździć.
3: Czy ceny przerażają? Trochę. Częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
4: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno. Musimy płacić.
0: No to czekamy na moment, kiedy płacić będziemy, ale jednak zdecydowanie mniej. Radio Gra.

0: Lato widzianie pożegnane w Toruniu i w naszym regionie z piękną sobotą, no i już mocno jesienną niedzielą. Tak to wyglądało w weekend w pogodzie, co nam przyniesie Aura dziś i w najbliższych godzinach, o tym za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Po południu na toruńskim niebie ma pojawiać się coraz więcej słońca, ale parasole mogą się jeszcze przydać. Na termometrach będzie do 17, może 18 stopni, a jutro w pogodzie raczej bez większych zmian.
5: It's a kind of magic. To jest Radio

0: pozdrawiam tych, którzy dołączają. Hej, hi, hello dla was. Za chwilę druga, za chwilę u nas kolejne wiadomości w Radio Gra. Właśnie, a propos wiadomości, zakończyliśmy głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wczoraj była ostatnia szansa na to, żeby zagłosować na te ogólnomiejskie lub też osiedlowe, tak je nazwijmy, projekty, na które wydamy łącznie prawie 11 milionów złotych. Oficjalne wyniki, panie, panowie, drodzy torunianie, poznamy najpóźniej do 9 października. No i wtedy dowiemy się, ile osób głosowało i na co postawiliśmy w tegorocznej edycji. Zostańcie z nami. Za chwilę i wiadomości z Torunia, kraju, świata, ale także i sprawdzimy, co dziać się będzie w pogodzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
17: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
16: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
17: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
16: O, to mi się podoba.
17: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
16: No to jedziemy.
17: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Po reklamie.
0: Poniedziałkowy popołudnie, 14 na zegarach, a to jest Radio Gra Toruń, panie panowie. Czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruńscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w ubiegły weekend. W piątek w Chełmży na ulicy Bydgoskiej kierujący ciężarówką z naczepą najechał na pieszą na chodniku. Mówi podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
21: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą, włączając się do ruchu, najechał na 43-letnią pieszą z naczepą. znajdującą się na chodniku.
20: Kobieta trafiła do szpitala, niestety tego samego dnia zmarła. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.
2: O tym się mówi w Toruniu.
20: Jak powinien wyglądać most zachodni w Toruniu? Miasto przedstawiło dwie koncepcje przeprawy, która w przyszłości połączy przez Wisłę Toruń i gminę Wielka Nieszawka. Teraz magistrat chce przedstawić projekt mieszkańcom i zapytać ich o zdanie. Zaplanowano w sumie 4 spotkania. 2 w Toruniu, 2 w Małej Nieszawce. W Toruniu o moście porozmawiamy jutro w auli CKU na placu Świętej Katarzyny o 17.30, a pojutrze urzędnicy i projektanci przeniosą się do podstawówki przy Toruńskiej w Małej Nieszawce. Następne spotkania 28 września w Małej Nieszawce i 29 września w Toruniu. Więcej o moście i tych rozmowach piszemy na Gra FM.
2: Sport w Radiu Gra.
20: Za nami weekend pełen sportowych emocji. Pierwszy finał ligi wygrali toruńscy żużlowcy. Grali także hokeiści. Odbyły się również 2 towarzyskie turnieje. Koszykarski i siatkarski. Ekipa Cukaniów Toruń zakończyła ten siatkarski Copernicus Volleyball Cup na 3. miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, ale w niedzielę w meczu o 3. miejsce pokonali grający w Tauron pierwszej lidze Stilon Gorzów 3-1.
15: Fajnie w ogóle było zagrać, także ja przede wszystkim cenię sobie każdą minutę spędzoną na boisku, także na pewno cieszę się, że nie tylko trener, ale też zawodnicy wszyscy byli na meczu, bo w ostatnim czasie mieliśmy trochę problemów zdrowotnych, także nawet Kuba Skadorowa, który siedzi za bandami, ale jest z nami.
20: Mówił zawodnik Cukaniołów Toruń Adam Surgut. Po Copernicus Volleyball Cup rozmawialiśmy także z trenerem Aniołów Marcinem Krysiem.
19: Sparingi są sparingami, jakby ten wynik schodzi na drugi plan, bardziej patrzyłem na te rzeczy, na grę i już można powiedzieć na te rzeczy, które będziemy chcieli wykorzystać później.
20: Cukanioły Toruń do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze wracają 26 września. W Kluczborku zmierzymy się z Mickiewiczem.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Jeszcze do jutra w całym kraju będzie trwała akcja Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości.

0: oglądać słońce. Opady deszczu wrócą do naszego miasta wieczorem. Może popadać w nocy, deszczowe może być także wtorek. Momentami dość silnie wieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Jako, że poniedziałki mają to do siebie, że często podsumowujemy wydarzenia, no więc działo się dużo i na parkietach koszykarskich, siatkarskich potańczyliśmy także z całym cygańskim taborem wczoraj w auli UMK. To było. A co przed nami? No, przed nami też się będzie całkiem sporo działo. Dziś będę miał dla was chociażby zaproszenie na koncert do Pameli całkiem niedługo. Nie odchodźcie zbyt daleko, to jest Radio Gra. Dzień dobry.

0: Dobrze pograne to hity pełne energii w Radiu Gra. Energii brakować dzisiaj nie będzie wieczorem w Pameli. Wyjątkowy koncert zespołu Black Hole.
1: Hello Torin, this is Levi from the Black Hole.
2: And this is Connor from the Black Hole.
1: We are coming back to Hard Rock Pub Pamela. Put on a fantastic concert for you. We are very excited to return to one of our favorite places in Europe. Get ready. Get your tickets, it's going to be wild.
0: No to jeżeli macie ochotę na dziki koncert dzisiaj wieczorem w Pameli, to proszę bardzo, czekam przy telefonie. Mam dla was podwójne zaproszenie 56 654 3210.
3: Radio Gra, hity pełne energii.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra Pleca, zaczynamy od stand-upu. Dzisiaj jeden z czołowych polskich komików, stand-uperów, czyli Michał Leja ze swoimi karteczkami pojawi się w Toruniu w Toruńskim Lizardzie wieczorem po godzinie 19. Polecamy. Toruńska Noc Naukowców, klasyka. Mój nie wiedzy, w najbliższy piątek od godziny 16 do godziny 22. Eksperymenty, spotkania, no i rozmowy oczywiście na wyższym i niższym szczeblu. Gorąco polecamy, to propozycja dla dużych i małych mieszkańców naszego miasta. A teraz biegowa przyszłość, 18 października. Kolejna odsłona i ostatnia, trzecia trylogii toruńskich legend będzie maraton, półmaraton i klasyczna piąteczka. Zaglądamy do odnowy Jesus Christ Superstar. Teatr muzyczny przejmuje odnowę od 24, czyli już za 3 dni. Pierwszy spektakl, który polecamy.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ola Stanley i Mr. Saxo Beat. Dziś mamy dzień kapsla. Kto pamięta grę w kapsle? Kto się bawił? Jestem ciekaw. Jeżeli macie jakieś wspomnienia, no to napiszcie 3002. Zapraszam do komunikacji. Tutaj wysyłacie do nas darmowe SMS-y, jak zawsze. A my sprawdzamy, co wydarzy się w pogodzie, jak ta aura kształtować się będzie na samym początku jesieni, nowej pory roku w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Wygenerowano z AI.

0: wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
3: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502 493 772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502 493 772.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Po reklamie.
6: 17-18 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu na niebie zza chmur może czasami wyglądać słońce. Opady deszczu wrócą do naszego miasta wieczorem. Może popadać w nocy, deszczowe może być także wtorek. Momentami dość silnie wieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
7: To jest Radio Gra.

0: dziewczynska Cię Gabriela. Przyjemnie płynie ten numer przed godziną 15. No, przyjemnie tak nie było, jeżeli ktoś wrócił w weekend do swojego auta na starówce i co? I miał blokadę. Strażnicy miejscy nie odpuszczają, trwa sezon wysoki. Łowy? Bo poniekąd. 96 interwencji, 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do dalszego postępowania. Ale w 14 przypadkach komuś się upiekło, słuchajcie. Zastosowano pouczenie, czyli jednak można, jak mówił niedawno pan komendant Bartolewicz na naszej antenie. Się udało komuś. Gratulacje. Lin Rimes w Radiu Gra teraz, a później wideo. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
11: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
12: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
11: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
14: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
15: Po reklamie.
16: O 15 w Radiu Gra mamy dla Was kolejny serwis informacyjny. Czym żyje Toruń, kraj, świat? Posłuchajmy.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rektor UMK w Toruniu, prorektor do spraw Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz dyrektor oddziału Budimex podpisali umowę dotyczącą projektu i realizacji potężnej inwestycji w naszym regionie. Chodzi o kolejną część szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Będzie ona warta 211 milionów złotych. W budynku znajdą się m.in. klinika hematologii czy foniatrii, 11 sal operacyjnych oraz sale dla studentów UMK. Obiekt ma być gotowy w marcu 2028 roku.
0: To są wiadomości Radia Gra.
17: Na przełomie października i listopada ukaże się premiera utworu i teledysku Tomasza Organka. Związany z Toruniem muzyk nagrał piosenkę na Spitsbergenie. Organek i jego zespół towarzyszyli bowiem naukowcom z UMK, którzy pojechali badać lodowiec. A warunki panujące na stacji UMK są dość nieoczywiste.
18: Zaleta także, to jest dosyć osobliwa sytuacja, w której chcąc skorzystać z tego przybytku musimy brać z sobą broń, ponieważ wychodzimy na zewnątrz, a w tamtej przestrzeni w każdej chwili może gdzieś za moreny wyłonić się niedźwiedź polarny. Naprawdę zwierzęciem niebezpiecznym dla człowieka, a my tam jesteśmy gośćmi jednak, więc to jest tak naprawdę bardziej jego teren niż nasz.
17: Opowiadał Radiu Gra Roman Tondel, dyrektor akademicki odnowy w Toruniu, który również brał udział w toruńskiej ekspedycji. W trakcie wyprawy powstał nowy film dokumentalny. Jego premiera odbędzie się w listopadzie.
0: Wiadomości Radia Gra.
17: Nawet 5000 zł dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół mogą powalczyć o marszałkowskie stypendia. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
19: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września. Stypendia będą przyznawane w ramach dwóch programów. Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Miesięcznie miesięczne wsparcie wynosi od 300 do 500 zł i wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.
17: Teraz w raporcie Kultura. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej Lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
17: Przypomnijmy, premiera 30 września.

0: świetny występ całej drużyny to dla nas scenariusz marzeń. Nie możemy jednak spocząć na laurach, czeka nas rewanż. Moja forma jest coraz lepsza, to tylko potwierdza, że w drugiej połowie sezonu włożyliśmy w pracę mnóstwo wysiłku, co w końcu przynosi efekty i nadchodzi dokładnie w odpowiednim momencie. Mówił Mikkelsen. I jeszcze informacja zza miedzy. Abramczyk Polonia Bydgoszcz po 13 latach przerwy wraca do PGE Ekstraligi. Bydgoszczanie pokonali w finale Hunters PSZ Poznań. W kolejnym roku czekają więc nas derby Toruń kontra Bydgoszcz.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Parasole ciągle mogą nam się dzisiaj przydać. Synoptycy nie wykluczają, że wieczorem znowu popada. Deszczowa może być także noc z poniedziałku na wtorek. A przed nami kilka chłodniejszych dni, w trakcie których termometry pokażą w Toruniu maksymalnie 17-18 stopni. Warunki biometeo są niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Skoro wszystko wiemy, prawie wszystko wiemy, no to czas oddać się strefie muzycznego relaksu w poniedziałek po 15, bo nam się należy, prawda, w końcu to najtrudniejszy dzień tygodnia. Niektórzy już nawet o tej porze mogą go uznać za zaliczone. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry. To było słuchane, teraz będzie skakane. Z Gigi D'Agostino, bo wiadomo, że kto nie skacze, ten...

0: Grzegorz Krzyżyk, kochanie, to ja, to jest Radio Gra na popołudnie w poniedziałek. Słuchajcie, weekend, no w sobotę było spektakularnie pięknie, ciepło, no więc całym sposób widziałem, bo sam byłem na grzybach w lesie. Nie sposób było nie wykorzystać tej pięknej aury. No, w końcu początek września to także start naszego ulubionego sportu narodowego, wielkiego narodowego grzybobrania, prawda? W podtoruńskich lasach osób całe mnóstwo. Zresztą piszemy też o tym na portalu gra.fm. I tu ważna uwaga, jeżeli słuchajcie, nie macie pewności co do grzybów zebranych podczas tych wycieczek, no to są takie dwa miejsca w toruńskim sanepidzie przy szosie bydgoskiej i Kopernika 9, gdzie codziennie od 8 do 14 są specjaliści, którzy wam pomogą wyselekcjonować, przebrać wasze grzyby, no i sprawdzić, czy oby na pewno zebraliście te właściwe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Najbliższy piątek w Toruń opanują fani nauki, no i sami naukowcy. Kolejna noc naukowców w Młynie Wiedzy, tuż nieopodal naszej siedziby. To wydarzenie, którego nie można ominąć, tym bardziej, że w tym roku leitmotivem będzie bioróżnorodność. O atrakcję pytaliśmy panią dyrektor Monikę Wiśniewską.
1: Przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe. Dodatkowo u nas w Młynie mnóstwo eksponatów dostępnych, jeden wyjątkowy, piękne połączenie nauki bardzo zaawansowanej fizyki kwantowej.
0: I to będzie taka premiera, jak podkreśliła pani dyrektor, a cała rozmowa u nas na portalu gra.fm i kolejne atrakcje oczywiście wymienione przez panią dyrektor Monikę Wiśniewską. Zapraszamy, polecamy, bo to już najbliższy piątek.

0: A zakładam, że po tym ostatnim weekendzie tegorocznego lata część z nas mentalnie może być już w jesieni, a przypomnę nieśmiało, że dopiero 23, więc w środę oficjalnie astronomiczna i ta kalendarzowa jesień zawita do Torunia również. Co nam przyniesie aura jeszcze przed jej rozpoczęciem? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: świecie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
2: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
3: Jak to zero?
4: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
5: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
8: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Po reklamie.
10: Parasole ciągle mogą nam się dzisiaj przydać. Synoptycy nie wykluczają, że wieczorem znowu popada deszczowa. Może być także noc z poniedziałku na wtorek. Przed nami kilka chłodniejszych dni, w trakcie których termometry pokażą w Toruniu maksymalnie 17-18 stopni. Warunki biometeo są niekorzystne.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Wczoraj na motorenie anioły polatały wysoko. Gęsina, którą mamy dla was, no już nie polata sobie, ale może wylądować na waszym talerzu. Sprawa jest prosta. SMS wysłany pod numer 3002. 3002, darmowy SMS. Ma szansę, taki, który do nas dotrze, abyście zgarnęli gęsinę od marszałka na świętego Marcina. Pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony żużlowiec z byłych, obecnych, z historii? Napiszcie, koniecznie, zostawiając swoje imię, nazwisko i adres mailowy, który jest tutaj bardzo ważny. Imię, nazwisko i adres mailowy wysyłacie z odpowiedzią na pytanie, jaki jest wasz ulubiony żużlowiec. 3002, po ten numer wysyłacie wasze SMS-y. Czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
2: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
1: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
2: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
1: O, to mi się podoba.
2: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
1: No to jedziemy.
2: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
3: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
7: Mamy 16 na zegarach w naszym mieście, to jest popołudnie z Radiem Gra, to czas na to, aby sprawdzić, co dzieje się w Toruniu, w kraju i na świecie.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje dla kierowców. Skończył się remont na A1 między Toruniem a Gdańskiem. Między węzłami Warlubie i Nowe Marze wymieniono nawierzchnię. Ruch odbywa się już dwoma pasami w każdym kierunku. Utrudnienia jednak dalej, już w województwie pomorskim, trwają prace między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
9: To są wiadomości Radia Gra.
8: Jak poprawić bezpieczeństwo na drogach w mieście, regionie i kraju? To pytanie padło podczas Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Z tej okazji w Toruniu w ubiegły piątek odbyło się spotkanie, na którym promowano bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.
10: To nie drogi powodują problemy, tylko kierowcy na tych drogach. Chociażby nasza słynna droga, tak zwana śmierci dziesiątka Toruń-Bydgoszcz. Z tą drogą nie jest nic nie tak. Tam jest tylko problem taki, że z racji tego, że jest dosyć szeroka, równa, no to się kierowcom wydaje, że to tutaj wszystko można, nic nie trzeba. I tam dochodzi do wielu poważnych wypadków drogowych i ciężko powiedzieć, że to będzie gdzieś kłopot z zarządcą drogi, to często sam kierowca ten problem powoduje, także nie szukałbym tutaj problemów jak gdyby w samych drogach w Polsce.
8: Mówił Jakub Arendt, kierownik motoparku w Toruniu.
9: O tym piszemy na Gra FM.
8: Sąd rejonowy w naszym mieście zdecydował o tymczasowym areszcie dla Mariusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego dokładnie tydzień temu w jednym z mieszkań na terenie Torunia. Pokrzywdzonym jest emeryt, którego pobito i skradziono mu pieniądze. Ofiara i sprawca wcześniej jednak spożywali wspólnie alkohol. Na spotkaniu w mieszkaniu była obecna także Marika Esz. Kobieta tłumaczyła śledczym, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mariusz G. przyznał się do winy. Teraz spędzi 3 miesiące w areszcie, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
9: Wiadomości Radia Gra.
8: Za nami akcja sprzątania świata. W teren ruszyli m.in. uczniowie z podstawówki numer 24 w Toruniu, którzy zadbali o okolice własnej szkoły.
11: Łatwiej jest ograniczyć to wyrzucanie śmieci i bardziej przemawiać do ludzi, żeby jednak nie zaśmiecali, chociaż jest to bardzo trudne, patrząc na nawet młodzież teraz.
12: Możliwe jest, że trzeba ludzi po prostu trochę postraszyć, bo niektórzy nie widzą tej wizji, że tam za, nie wiem, za ileś tam lat już po prostu nie będzie tyle drzew, nie będzie tyle parków, do których będzie można chodzić przez to, że jest tyle śmieci. I może trzeba po prostu przekazać ludziom, że to jest potrzebne, bo jak nie, no to nie będzie takiej przyszłości dla przyszłych pokoleń.
8: Z Basią i Wandą z 8 A, z SP numer 24, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
9: Sport w Radiu Gra.
8: Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej kadry piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, potrwa do 6 października.
13: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18:00.
8: To Wojciech Marczyk, pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów

0: garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Kto ma Vajrant, kto ma koniec misji specjalnych na dziś, związanych chociażby z pracą, obowiązkami. Zazdroszczę, kłaniam się, pozdrawiam ludzi pracy i po pracy i tych w samochodach, którzy już gdzieś pędzą po ulicach Torunia, co widać szczególnie teraz, wychylając się, o właśnie, za biurka na Kościuszki, ruch bardziej wzmożony. Marcin Misiewski, dzień dobry, kłaniam się, a w tej godzinie między innymi wsiądziemy do pociągu. Jutro dzień bez samochodu w końcu.

0: Z Paula Leciora w Radiu Gra, jak tradycja nieformalna nakazuje 22 września, a jutro przypada nam ten dzień, czyli dzień bez samochodu. Mieszkańcy naszego województwa będą mogli pośmigać sobie po regionie, albo na przykład do miejsca pracy, zupełnie za free, pociągiem. Ale jest jeden warunek, trzeba mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny własnego auta. I uwaga, po raz pierwszy do tych pociągów dołączają także autobusy, które są finansowane przez transport publiczny, finansowany przez nasze województwo. I to ważna sprawa, bo dojedziemy sobie właśnie z takim naszym dowodem bez biletu do Chełmna, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego, Bydgoszczy, Golubia Dobrzynia, Rypina, Włocławka czy też Lipna. I warto z tego skorzystać. Akcja jest częścią oczywiście Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. No to wsiadamy do pociągu. Wcale nie byle jakiego. I to za free.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
12: Chciałbym jechać, ale te koszty.
11: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
12: Serio?
11: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
12: Gdzie to znaleźć?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij!

0: dostawą Allegro Smart.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

kto powiedział, że w poniedziałek musi być nudno, wręcz przeciwnie. No to zabieram was na początek do Jordanek, poznaj muzykę, poezja śpiewana na pożegnanie lata, ten koncert dzisiaj o godzinie 18:00, polecamy. Godzinę później w Toruńskim Lizardzie na scenie pojawi się jeden z czołowych polskich komików stand-uperów, Michał Leja. No i Hard Rock Pub Pomela rozpoczął swój cykl koncertów na jesień. Dzisiaj zespół Black Hole prosto z Arizony w USA. Warto być. A na koniec zaproszenie na weekend już od naszych wioślarzy z AZS-u MK, którzy zapraszają na kolejną odsłonę Run and Row, tym razem w nieco innym wydaniu. O 10:30 na plaży na Błoniach Nadwiślańskich, to w niedzielę. Polecamy. Poleca Radio Gra.

0: prognozy. Jest szansa, drodzy trunianie, że pod koniec września będziemy mieli z lotą polską jesień. Jak śpiewał pewien artysta, wynik powyżej 23 stopni, spora dawka słońca. Na teraz wynika z tej długoterminowej prognozy pogody, czeka nas pod koniec tego właśnie miesiąca. Ale to nie nastąpi jutro. Jutro troszkę inaczej. Szczegóły meteo za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl. Po reklamie.
12: Mimo przyjaśnień, sporo chmur na niebie, 17-18 stopni i do tego niekorzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, może popadać zarówno wieczorem, jak i w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek również może w Grodzie Kopernika pokropić.

0: Dobre treningowe granie w arenie Toruni naszych twardych pierników i za Astorią, i z Anwilem. Niestety nie udało się wygrać w turnieju Marszałka, no ale to dopiero turniej przygotowawczy. Trzecie miejsce z kolei Cukaniołów, także w turnieju Kopernikus Volley Cup. No tam też obsada była poważna. No i stalowe pierniki, rozpędzone 3 mecze, 3 zwycięstwa naszych hokeistów. Brawo panowie, to jest dobry początek sezonu i oby tak dalej. Więcej o tych sportowych akcentach z naszego miasta napisaliśmy na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Bo o Speedwayu chyba wiadomo, że także. Polecamy teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: Po reklamie.
12: I to już 5:17 w Toruniu. Mamy dla Was kolejne wiadomości. Czas na raport Radia Gra.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy żużlowcy Press Toruń obronią złoty medal? 4 października odbędzie się rewanżowy mecz między aniołami z naszego miasta a Betard Spartą. Do Wrocławia nasi żużlowcy pojadą z 20-punktową zaliczką wywalczoną wczoraj na motoarenie w Toruniu. Kluczowe okazało się podwójne zwycięstwo gospodarzy w 13 wyścigu. Mimo świetnych momentów wrocławian, anioły kontrolowały przebieg meczu. Torunianie rozanieleni, wrocławianie rozczarowani, narzekali po meczu także, że przez deszcz i opóźnienie startu zawodów nie odbyła się próba toru.
14: No szkoda, szkoda. Wydaje mi się, że skoro czekaliśmy tyle czasu na rozpoczęcie zawodów, to te 10-15 minut na tą próbę toru, jednak jest to finał. Na pewno to też by nikomu nie zaszkodziło.
13: To był zawodnik Sparty, Maciej Janowski. A co po meczu na motoarenie mówili zawodnicy aniołów? Dużo pomeczowych materiałów publikujemy na Gra FM.
15: Dzieje się na drogach.
13: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na Długiej w Toruniu, na odcinku od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ogłoszono konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Chełmińskim Przedmieściu. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie także dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: W listopadzie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego nagranego kilka tygodni temu na stacji polarnej UMK na Spitsbergenie. W trakcie letniej wyprawy na lodowcu odbył się także koncert Tomasza Organka. Premiera nagranego tam teledysku z kolei na przełomie października i listopada. Co UMK zyska dzięki takiej współpracy na styku nauki i kultury?
1: Ten wyjazd i ta obecność zespołu Organek odbiła się szerokim echem w mediach w całej Polsce, co sprawiło, że myślę, że nasza stacja polarna UMK na Spitsbergenie chyba nigdy nie miała tak dużego zainteresowania i myślę, że to jest takie 5 minut, które też liczę na to, że stacja wykorzysta w różnych aspektach, między innymi z tego poziomu zainteresowania studentów tym, by tam się pojawiać, by brać udział w tych badaniach, także pewnie walki o pewne środki.
13: Mówił nam Roman Tondel, dyrektor akademickiej odnowy w Toruniu.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą zaczynać życie w nowym miejscu.
16: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
13: Tyle Martyna Czerwińska.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Jesienna aura zawitała do Torunia. Wieczorem i w nocy może silniej powiać. Na niebie będzie sporo chmur, może pokropić, a warunki biometeo są niekorzystne. We wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Lepiej mieć także jutro przy sobie parasol.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Czołem po piątej w Radiu Gra. Uśmiecham się, bo dzisiaj Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, proszę bardzo, ale także i Dzień Kapsle, o którym już mówiłem. No i Kamil napisał, słuchajcie, no oczywiście, że graliśmy w kapsle na podwórku, a jakże w żużel kapslami. Nie mogło być inaczej. No pewnie, u mnie też tak było. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Na początek u nas Phil Collins i Dwa Serca.

0: Wycinka drzew w Toruniu, no kojarzy się źle, z naciskiem na bardzo źle, bo do dzisiaj szukamy. Szukamy to dobre słowo. Niestety sprawdzał wycinki na kępie bazarowej. Policja szuka, ale na razie nikogo jeszcze nie znaleziono. Teraz będzie o wycince drzew w Parku Tysiąclecia i to zaplanowana wycinka, dlatego że jest to tak zwane usunięcie interwencyjne drzew, które są obumarłe, no i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników w parku, więc jakby co, wszystko jest pod kontrolą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny. Pomodori, mozzarella, bazilia.
6: Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
7: Mamma Mia! W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
6: Zapraszamy!
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
15: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
16: Na grzyby, na piknik na Barwarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Fantastic Casho with the Riddle, a to jest Radio Gra na popołudnie z hitami pełnymi energii. Za chwilę pogoda. Najnowsza prognoza dla nas przed godziną 18, a później oczywiście kolejne wiadomości u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Dubondzin, Veri.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
10: Jesienna aura zawitała do Torunia. Wieczorem i w nocy może silniej powiać. Na niebie będzie sporo chmur, może pokropić, a warunki biometeo są niekorzystne. We wtorek w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Lepiej mieć także jutro przy sobie parasol.
1: To jest Radio Gra.

0: Calvin Harris był w Polsce niedawno całkiem na openerze. No właśnie, a propos openera, Raya będzie tą, która już wiemy, że będzie jedną z headlinerek w przyszłym roku, o czym organizatorzy tego wydarzenia dziś dokładnie poinformowali. Kłaniam się, pozdrawiając was serdecznie, oddaję stery w dobre ręce, grawa Przemek Grabowski za chwilę po 6:00, wcześniej kolejne wiadomości, czyli raporty. Marcin Wiśniewski, dziękuję, pozdrawiam.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o areszcie dla Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego tydzień temu w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
1: Wiadomości z regionu.
11: Rektor UMK w Toruniu, prorektor do spraw Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz dyrektor oddziału Budimex podpisali umowę dotyczącą projektu i realizacji potężnej inwestycji w naszym regionie. Chodzi o kolejną część szpitala uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Będzie ona warta 211 milionów złotych. W budynku znajdą się m.in. klinika hematologii czy foniatrii, 11 sal operacyjnych oraz sale dla studentów UMK. Obiekt ma być gotowy w marcu 2028 roku.
1: To są wiadomości Radia Gra.
11: Toruńscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w ubiegły weekend. W piątek w Chełmży na ulicy Bydgoskiej kierujący ciężarówką z naczepą najechał na pieszą na chodniku. Mówi podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynikało, że 31-letni kierujący pojazdem ciężarowym MAN z naczepą, włączając się do ruchu, najechał na 43-letnią pieszą znajdującą się na chodniku.
11: Kobieta trafiła do szpitala, niestety tego samego dnia zmarła. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.
1: Sport w Radiu Gra.
11: Za nami weekend pełen sportowych emocji. Pierwszy finał ligi wygrali toruńscy Żużlowcy, grali także hokeiści. Odbyły się również dwa towarzyskie turnieje, koszykarski i siatkarski. Ekipa Cukaniołów Toruń zakończyła ten siatkarski Copernicus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z Projektem Warszawa 1-3, ale w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron pierwszej lidze z Tidą Gorzów 3-1.
14: To nas zawsze charakteryzowało, że nie grało u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem, całą drużyną i jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
11: Mówił zawodnik Cukaniołów Toruń Adam Surgut. Po Copernicus Volleyball Cup rozmawialiśmy także z trenerem Aniołów Marcinem Krysiem.
15: Wiadomo, no, każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasta zaczęła się zwycięska od dzisiejszego meczu.
11: Cukanioły Toruń do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze wracają 26 września. W Kluczborku zmierzymy się z Mickiewiczem. A przed nami pogodowy miks. Wieczorem na niebie w Toruniu pojawi się jeszcze więcej chmur. W nocy może pokropić, a we wtorek, podobnie jak dzisiaj, momenty z przyjaśnieniami będą przeplatać się z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokazały dzisiaj w Toruniu w najcieplejszym momencie 17 stopni. Jutro będzie pod tym względem podobnie. Warunki biometeo są niekorzystne.
16: Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze dwie szybkie wiadomości. Pierwsza, trochę gorsza, że dzisiaj jest ostatni poniedziałek jeszcze niby lata. Druga, ta lepsza. Sporo fajnej muzyki wybrałem na nasz wspólny czas od teraz. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra po godzinach. Za chwilę Jacek Ada, niezapomniany hit Just Another Day, ale teraz zaśpiewa dla was Dawid Podsiadło.

Są takie przeboje, są takie głosy, które od razu przywołują wspomnienia, prawda? Niezapomniany głos, wielki hit, Jon Cekada, jego Just Another Day. Cały świat śpiewał kiedyś ten numer. No takie właśnie wspomnienia. A skoro tak, to z naszego winyla za chwilę. Down Under, aż z Australii. Przypomnę wam hit grupy Men at Work. Teraz No Mercy. To taki boys band, który miał być taką lekko latino odpowiedzią na sukcesy Backstreet Boys. No i oni wtedy przerobili właśnie ten hicior.

0: pożyczony od Sylwii Grzeszczak. Światowy Dzień Pokoju świętujmy, tak? Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła ten dzień świętem pokoju w roku 81. Tegoroczne hasło można przetłumaczyć jako inwestujmy w pokój dla każdego, wszędzie, każdego dnia. Ja bym tutaj jeszcze dodał i nie dajmy się zastraszać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje, tak więc nie dajmy się. To takie często strachy na lachy, jak przez ostatnie 6 lat. A za chwilę nie na strachy, ale na dobre samopoczucie. Milki w remiksie Davida Guetty, Just the Way You Are.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: And he goes.

0: płakała dla ciebie. Jest wrzesień, była pani September w wielkim hicie Cry For You. Teraz wiadomości z Londynu. Słuchajcie, tam się działo, można było się załapać w sobotę na darmową kawkę. Harry Styles, słynny wokalista, płacił za wszystkich w dwóch lokalizacjach przez cały dzień. Chciał w ten oto sposób podziękować swoim fanom za wsparcie dla ostatniej trasy koncertowej. Jeśli ktoś chciał zapłacić, no to słyszał, że to już zapłacone przez pana Stylesa. Bardzo miły gest z jego strony. Teraz w radiu gra Miley Cyrus, która jeszcze nie stawia wszystkim darmowej kawy czy herbaty na mieście, ale fajnie śpiewa. Mam dla was nowość. Miley Cyrus, Bass Persuades.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Let's go.

0: Ale to pięknie wleciało, wracają do nas trensy. To była nowość od Armina Van Burena, jego Everlasting w Radiu Gra. Polecam także może już powoli na Sylwestra, bo od jutra to już tylko stówka do końca roku. Dzisiaj jeszcze 101 dni, od jutra już stówka, no to może powoli czas o tym myśleć, czy nie, czy jeszcze za wcześnie. Zostańcie z nami, za chwilę Lady Punk, wróci też Taylor Swift i Alan Walker.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26.

0: września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Pod tym względem podobnie warunki biometeo są niekorzystne.

0: takie wyzwanie znaleźć, kto na osiedlu ma magnetowid i z kasety VHS, tak jak kiedyś, obejrzeć sobie Pogromców Duchów, chociaż oczywiście są także dostępne online w wersji cyfrowej wszystkie części tej produkcji. No i z tego właśnie filmu z Ghostbusters Ray Parker Jr. trochę klasyki w Radiu Gra. Zostańcie z nami, będzie trochę fajnej nuty.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
15: Po reklamie.

Był hit nagrany przez elektryczne gitary na wakacje. Dzieciaki wybiegły ze szkoły, no teraz to już po szkole. Wakacje nam zleciały, a jutro zaczyna się oficjalnie już astronomiczna jesień, czyli dzisiaj wieczorem mamy jeden z ostatnich momentów, żeby oficjalnie powiedzieć, że ciągle jest jeszcze przecież lato. No przynajmniej jeszcze przez ostatnie godziny. No i na wspomnienie lata takie eurodensy w radiu gra Rin McCoy, niezapomniane Love and Devotion.

Golden Head, niezapomniany hicior od dziewczyny z Sugar Babes. Słuchajcie, no dzisiaj wieczorem już oficjalnie końcówka lata, jutro będziemy witać jesień, no to może za chwilę takie typowo wakacyjne hiciory, co wy na to? Wrócimy do muzyki rodzinki Forticos, pojawi się Stand By Me, Despacito, no obowiązkowo wakacyjnie i na lato. No i Sorry Papi, słoneczny hit, którego słuchamy przez ostatnie tygodnie, to za chwilę akurat Topic i Becky G.

Mieli kilka hitów, również przeróbek. Rodzinka z grupy Fody Chaos, ich wersja Stand By Me. Teraz coś dla moli książkowych. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937 i początkowo była pomyślana przede wszystkim jako książka dla dzieciaków. No to może warto sobie przypomnieć albo po prostu po to sięgnąć, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. No i do czytania na jesień też już powoli na kanapie Tame Impala w Radiu Gra. Radio Gra.

0: Freaks Out to nasza nowość od ekipy Fastboy na wrześniowe pobudzenie, bo jutro jesień, a jesienią to naprawdę łatwo przesadzić ze snem. Też tak macie, krótszy dzień oznacza mniej światła, w szczególności rano, więc nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny, dlatego pobudka o 6 czy 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy, ale spokojnie, kto budzi się z radiem Grama, od razu lepszy dzień, a na wieczór i również na pobudzenie za chwilę w głośniku Sibul i jego Wonderland.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: 8200, 8600.
1: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
2: Potrzebujemy towaru
3: i pieniędzy.
1: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

uwielbiam wracać do takiej klasyki wieczorami w Radiu Gra, tutaj Don Dancem i od Alan Parsons Project. No i jutro już oficjalnie wchodzimy w jesień. Zapraszam wszystkie jesieniary, każdego jesieniarza. Będą takie klasyki, wasze ulubione hity. Codziennie po godzinach. Zapraszam także jutro, wtorek 18, ale po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć!

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.lidl.pl.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
9: Jak to zero?
10: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
11: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
12: Po reklamie.

Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są o krok od obrony tytułu mistrza Polski, rewanż już we Wrocławiu. Kluczowe okazało się podwójne zwycięstwo gospodarzy w 13 wyścigu. Mimo świetnych momentów wrocławian, anioły kontrolowały przebieg meczu i wypracowały solidną przewagę. To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki. Mówił Robert Lambert, zawodnik toruńskich Aniołów. Wczoraj zadowolenia z zawodów nie krył również Mikkel Mikkelsen. Świetny występ drużyny. To dla nas scenariusz marzeń. Oczywiście wiedzieliśmy, że będzie ciężko i że pierwszy mecz okaże się niezwykle ważny. Ale tak jak mówiłem kilka tygodni temu, to była dopiero pierwsza połowa. Oczywiście będziemy się cieszyć tym rezultatem i docenimy to, co tutaj osiągnęliśmy. Nie możemy jednak jeszcze spocząć na laurach. Czeka nas rewanż, czyli drugi finał, który we Wrocławiu będzie bardzo trudny. Z perspektywy indywidualnej, tak jak wspomniałem, moja forma jest coraz lepsza. To tylko potwierdza, że w drugiej połowie sezonu włożyliśmy w pracę mnóstwo wysiłku, co w końcu przynosi efekty i nadchodzi dokładnie w odpowiednim momencie. Z toruńskimi aniołami rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dobre informacje dla pacjentów, bowiem w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu wystartowały profilaktyczne programy zdrowotne. Można bezpłatnie wykonać badania w kierunku raka płuc oraz profilaktyki gruczołu krokowego. Chętni powinni zgłosić się bezpośrednio do szpitala lub poradni.
2: Program profilaktyki raka płuc jest dedykowany mieszkańcom Torunia. Dla osób palących bądź którzy rzucili palenie tytoniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat, od 55 roku życia do 74. W zakresie tego programu wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową płuc. Jest to badanie, które jest wielokrotnie bardziej diagnostycznym badaniem od badania RTG płuc, ale jednocześnie, tak jak sama nazwa mówi, z wielokrotną niską dawką promieni rentgenowskich. Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego jest dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku, ale także dla grupy mężczyzn w młodszym wieku, między 45 a 49, gdzie u kogoś spokrewnionego w najbliższej linii rozpoznano raka prostaty przed 50 rokiem życia. W zakres tego programu wchodzi badanie PSA. Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu PSA, wizyty lekarskiej, a także edukacji zdrowotnej.
1: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu.

0: reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2 miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Z tej okazji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu odbyło się specjalne wydarzenie. Uczestnicy mogli sprawdzić symulator dachowania, wziąć udział w kursie pierwszej pomocy oraz porozmawiać ze służbami o bezpieczeństwie na drogach.
2: Technika kierowania w tym wszystkim jest ważna, ale no nie tak ważna właśnie jak trzymanie się przepisów ruchu drogowego. Często my się przyzwyczajamy do tego, że my przez wiele lat prędkość przekraczamy albo codziennie tą samą drogą jeździmy i znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę w obszarze zabudowanym się wydaje nam bez sensu, bo codziennie tędy jeżdżę, nic się nigdy nie stało, a często to ograniczenie nie wynika z tego, że tego zakrętu nie da się z tą prędkością pokonać, tylko chociażby z tego, że jest niewidoczne skrzyżowanie albo wyjazd z posesji czy z jakiejś dużej firmy i najzwyczajniej w świecie osoby włączające się do ruchu w obrębie tego skrzyżowania niewidocznego mają dużo mniejsze bezpieczeństwo, dużo mniejsze pole manewru, kiedy ja na tej 40 wciąż mam 60 na godzinę.
3: Czy tutaj w Toruniu mamy jakieś takie najbardziej niebezpieczne i wypadkogenne odcinki?
2: Odcinków takich oczywiście jest kilka, przy czym to trzeba pamiętać, że to nie drogi powodują problemy, tylko kierowcy na tych drogach. Chociażby nasza słynna droga, tak zwana śmierci dziesiątka Toruń-Bydgoszcz. Z tą drogą nie jest nic nie tak, tam jest tylko problem taki, że z racji tego, że jest dosyć szeroka, równa, no to się kierowcom wydaje, że to tutaj wszystko można, nic nie trzeba i tam dochodzi do wielu poważnych wypadków drogowych i ciężko powiedzieć, że to będzie gdzieś kłopot z zarządcą drogi, to często sam kierowca ten problem powoduje, także nie szukałbym tutaj problemów jak gdyby w samych drogach w Polsce.
1: Mówił Jakub Arendt, kierownik motoparku w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj zakończyła się kilkudniowa akcja sprzątania świata. Uczniowie szkoły podstawowej nr 24 w Toruniu sprzątali teren wokół swojej szkoły razem z Dagmarą Zielińską, zastępcą prezydenta miasta.
2: 33. akcja organizowana przez miasto wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Myślę, że warto pokazywać młodym, że wspólnie dbamy o naszą planetę i wspólnie dbamy o to, żebyśmy w naszej i w mieście, ale też w naszych lokalnych społecznościach dbali o to, co mamy wokół siebie. Dzieci kreatywnie podchodzą do zbierania. No najczęściej niestety butelki szklane, butelki plastikowe. Było trochę garderoby, którą skompletowaliśmy do jednego worka. Mokry papier, chusteczki. No niestety było też sporo tłuczonego szkła, które pozostawiliśmy, ale panowie z MPO nam pomogli tutaj, więc myślę, że ten lasek, który znajduje się koło garaży, jest idealnie posprzątany.
1: A co o akcji sprzątania świata uważają sami uczniowie?
3: Akcja sprzątania świata, tak powiedzcie własnymi słowami, dlaczego to jest ważne i czy w ogóle warto sprzątać świat, czy jesteśmy w stanie go przede wszystkim posprzątać?
4: Uważam, że jesteśmy w stanie go posprzątać, ale jest to trudne i łatwiej jest ograniczyć to wyrzucanie śmieci i bardziej przemawiać do ludzi, żeby jednak nie zaśmiecali, chociaż jest to bardzo trudne, patrząc na nawet młodzież teraz, bo często się zdarza tak, że po prostu wyrzucają śmieci, gdzie padnie, ale na pewno przydają się takie akcje i powinno być chyba ich trochę więcej, bo i tak jest ich mało, żeby to posprzątać wszystko.
5: No ludzie na przykład nie sprzątają po psach bardzo często. Ja sama mam psa. To jest okropne, jak ludzie po prostu chodzą. No jest bardzo dużo też puszek po piwie i butelek i po chipsach na przykład i plastiku najwięcej chyba.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Niedawno zakończyła się wyprawa naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz zespołu Organek do bazy polarnej na Spitsbergenie. Zespół zagrał akustyczny koncert w arktycznej scenerii. Projekt powstał z inicjatywy Romana Tondela, dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa, który opowie nam, jak wyglądało życie w cieniu lodowca.
2: Najbardziej niezwykłe w tym miejscu to jest to, że jesteśmy oddaleni od jakiejkolwiek infrastruktury, takiej to kanalizacyjnej, wodociągowej, często też teleinformatycznej. Wiele się zmieniło chociażby poprzez Starlinki, więc ta łączność w pewnym zakresie jest już teraz. Natomiast nie da się ukryć, że ten pobyt w bazie w trakcie Dnia Polarnego, co też jest dosyć osobliwym doznaniem, czyli w zasadzie jesteśmy cały czas w sytuacji, w której jest jasno wkoło, nie ma nocy. Nie ma też na terenie samego obiektu bazy tradycyjnej, postrzeganej przez nas łazienki czy toalety. Toaleta także, to jest dosyć osobliwa sytuacja, w której chcąc skorzystać z tego przybytku musimy brać z sobą broń, ponieważ wychodzimy na zewnątrz, a w tamtej przestrzeni w każdej chwili może gdzieś za moreny wyłonić się niedźwiedź polarny. Naprawdę zwierzęciem niebezpiecznym dla człowieka, a my tam jesteśmy gośćmi jednak, więc to jest tak naprawdę bardziej jego teren niż nasz. To są takie najbardziej spektakularne, myślę, przejawy tego, jak to życie tam różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, gdzie tak podstawowe rzeczy jak bieżąca woda, jak łazienka, jak toaleta, są naszymi podstawowymi dogodnościami w tym naszym codziennym życiu. Tam tego wszystkiego nie ma.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.

0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika S. tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
0: Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz żużel, deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu. To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki. Mówił Robert Lambert, zawodnik Press Toruń. A co po meczu mówił menedżer Sparty Wrocław?
3: Weszliśmy dobrze w zawody, bo w pierwszej fazie świetnie ze startu. Parę błędów nam się tu przytrafiło, czyli zawodnikom się przytrafiło naszym, bo dobrze wychodziliśmy ze startu gdzieś tam. Nie do końca zrozumienie chyba tych linii przejazdu, o których tak się długo tu mówi, bo sam sprzęt, dopasowanie było, uważam, dobre. Bardziej to wynikało z jazdy. Ostatnie 3 wyścigi, no to już takie dobicie i no niestety mamy 20 punktów na minusie. Prędkość była cały czas dobra, uważam, tylko bardziej to wynikało z jazdy, że te motocykle się nie rozpędzały, a jednak drużyna, zawodnicy z Torunia wiedzieli, gdzie pojechać, żeby tą prędkość budować, bo uważam, że przez całe zawody ten sprzęt prezentował się bardzo dobrze.
0: Mówił po niedzielnym pojedynku na Moto Arenie Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Przypominamy, rewanż już w niedzielę 4 października we Wrocławiu, a relacje ze spotkania na toruńskim torze znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy waszej uwadze.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
4: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały.

0: bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na Rondo.
1: Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sukanioły Toruń zakończyły Kopernikus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
3: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty. Oczywiście drużyna z Warszawy się trochę bardziej postawiła niż zespół z Gorzowa, co nie zmienia faktu, że my zawsze musimy prezentować dobrą grę i skupiać się na naszej grze i dzisiaj zaczęło od drugiego seta nieco lepiej to wyglądać, przez co mogliśmy bardziej kontrolować to spotkanie. Wystrzegliśmy się od naszych błędów, tych co wczoraj mieliśmy, skupiliśmy się na tych łatwiejszych piłkach i od razu się przyjemnie grało. Fajnie w ogóle było zagrać, także ja przede wszystkim cenię sobie każdą minutę spędzoną na boisku, także na pewno cieszę się, że nie tylko trener, ale też zawodnicy wszyscy byli na meczu, bo w ostatnim czasie mieliśmy trochę problemów zdrowotnych, także nawet Kuba Skadorowa, który siedzi za bandami, ale jest z nami i ta bliskość całej drużyny, wszystkich zawodników, sztabu jest bardzo ważna, tak? Także to nas zawsze charakteryzowało, że nie grały u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem całą drużyną. I jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
1: Mówił w weekend Adam Surgut, zawodnik Cuk Aniołów Toruń. O znaczeniu sparingów wypowiedział się trener Marcin Kryś.
4: Sparingi są sparingami, jakby ten wynik schodzi na drugi plan. Bardziej patrzyłem na te rzeczy, na grę i już można powiedzieć na te rzeczy, które będziemy chcieli wykorzystać później. Ale wiadomo, no, każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasta zaczęła się zwycięska od dzisiejszego meczu.
1: Powiedział trener Cuk Aniołów Toruń Marcin Kryś. Dodajmy, że siatkarze do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze dołączą już 26 września o 18 w Kluczborku, gdzie zmierzą się z Mickiewicze. A poturniejowe wypowiedzi także znajdziecie na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz na naszej antenie czas na kolejną relację. Za nami wydarzenie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. To oczywiście akcja profilaktyczna ukierunkowana na bezpieczeństwo.
0: Jak to jest z tym bezpieczeństwem wśród kierowców? No bo jednak przepisy się zmieniają, ale wypadki niestety wciąż się zdarzają.
5: Tak, zdarzają się i myślę, że najczęstszą przyczyną tych wypadków jest po prostu brawura i nieprzestrzeganie zasad.
0: Czym to może być spowodowane? No bo z jednej strony mówimy brawura, brak wyobraźni, ale może też te kary są za małe.
5: No ja myślę, że kary już za małe nie są. Mamy tego przykład właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdy przychodzą nas kierowcy, nasz kurs redukujący punkty karne. Taki kurs kosztuje w tej chwili 1150 zł. Może zredukować 6 punktów karnych, ale nie za wszystkie wykroczenia. Bardzo łatwo można stracić w tej chwili prawo jazdy, bo tych punktów za dane wykroczenia nałożonych jest dużo więcej niż wcześniej.
1: Mówiła Luiza Skrobiszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał na ten temat również z ratownikiem medycznym.
6: Najważniejsza czynność, którą zawsze uczymy, to jest nasze własne bezpieczeństwo. Czyli jeżeli jest bezpiecznie i możemy podejść do tej osoby, która na przykład w scenariuszu leży i chcemy sprawdzić, czy oddycha, no to jest najważniejsze, żeby było bezpiecznie. I kiedy jest bezpiecznie, kiedy możemy podejść do tej osoby, nic nam nie zagraża, sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. I od razu wykonujemy telefon na numer 112. Operator z jednej strony nam powie, co robić, z drugiej strony bardzo szybko możemy już zaangażować wszystkie służby, żeby pomogły, ratowały życie, czy też zabezpieczyły wypadek drogowy, różnego typu scenariusze.
1: Mówił Robert Majewski, ratownik medyczny z Fundacji Bezpieczni EU.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami akcja Sprzątanie Świata, w którą włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
7: Segregujemy śmieci już od samego początku, nawet na holach szkolnych i w salach lekcyjnych, także dzieci doskonale wiedzą, który kolor co oznacza. Zbieraliśmy do dedykowanych worków.
1: Mówiła Ewa Wronkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Porozmawialiśmy także z uczniami.
0: Dlaczego to jest ważne i czy w ogóle warto sprzątać świat?

0: Jesteśmy w stanie go przede wszystkim posprzątać.
1: Uważam, że jesteśmy w stanie go posprzątać, ale jest to trudne i łatwiej jest ograniczyć to wyrzucanie śmieci i bardziej przemawiać do ludzi, żeby jednak nie zaśmiecali, chociaż jest to bardzo trudne, patrząc na nawet młodzież teraz, bo często się zdarza tak, że po prostu wyrzucają śmieci, gdzie padnie, ale na pewno przydają się takie akcje i powinno być chyba ich trochę więcej, bo i tak jest ich mało, żeby to posprzątać wszystko.
2: No ludzie na przykład nie sprzątają po psach bardzo często. Ja sama mam psa. To jest okropne, jak ludzie po prostu chodzą. No jest bardzo dużo też puszek i butelek i po chipsach na przykład i plastiku, najwięcej chyba.
3: Mówiły naszemu reporterowi Basia i Wanda z klasy 8 z podstawówki numer 24 w Toruniu.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zaglądamy za kulisy jednej z najciekawszych sportowych historii miasta, historii klubu, który przez dziesięciolecia był prawdziwą kuźnią talentów i areną tenisowych emocji. Mowa o KST Energa Manekin Toruń. To opowieść o pasji, wytrwałości i sportowym DNA, które od prawie 80 lat pulsuje w sercu Torunia. Początki tego klubu sięgają roku 1946, kiedy to powstał pod nazwą Klub Sportowy przy EGT, elektrownie, gazownie, tramwaje, choć formalną legalizację działalności uzyskał dopiero 14 kwietnia 1948. To już wtedy w jego strukturach pojawiły się pierwsze sekcje: tenis stołowy, gry zespołowe, lekkoatletyka, szachy oraz sekcja motocyklowa. To były czasy, kiedy sport był nie tylko rywalizacją, ale i sposobem na tworzenie społeczności i budowanie lokalnej dumy. Tenis stołowy, sekcja, która z czasem stała się wizytówką klubu, już w sezonie 1978-79 osiągnęła historyczny sukces, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W składzie wtedy grali Zdzisław Felski, Roman Kłosowski, Jerzy Puc i Piotr Zieliński. Choć przygoda ta trwała zaledwie jeden sezon, to była zapowiedzią przyszłych sukcesów i sygnałem, że Toruń ma potencjał, by rywalizować z najlepszymi. Przez kolejne dekady klub nie zwalniał tempa. Wychowankowie zdobywali medale indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a zespół Elektryka pod tą nazwą funkcjonował w latach 90. i 2000. Przez 16 sezonów występował w pierwszej lidze Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Przez drużynę przewinęli się czołowi zawodnicy, m.in. Piotr Mańkowski, Robert Nadrowski, Daniel Milde, Marcin Marchlewski, Artur Tywoniuk, Adrian Rybak, Patryk Jędrzejewski, Michał Krzyżanowski, Szymon Polaszek, Kamil Zieliński, Remigiusz Breński, bracia Krzysztof i Paweł Piotrowscy, a także zawodnicy zagraniczni jak Zhao Yang i Han Cheng. Sezon 2010-2011 przyniósł trzecie miejsce dla toruńskiej drużyny, a w kolejnym sezonie po wzmocnieniach Krzysztofem Kaczmarkiem i Grzegorzem Adamiakiem oraz obecności młodych medalistów Mistrzostw Europy Juniorów, Jakuba Dyjasa i Konrada Kulpy, klub walczył o wymarzony awans do Superligi. 26 maja 2012 roku po emocjonujących barażach z Edbar Lublin Toruń świętował powrót do elity po 33 latach przerwy. Pierwszy sezon w Superlidze był prawdziwym testem. KST Energa Manekin Toruń utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej po serii 6 zwycięstw z rzędu. Sukcesy nie ominęły także drugiej drużyny, która awansowała do pierwszej ligi, a zawodnicy zdobyli aż 3 medale Mistrzostw Europy i 12 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Rok później klub wystawiał drużyny w Superlidze, pierwszej, drugiej, trzeciej lidze oraz w młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach od seniora do skrzata. W tamtym sezonie zdobyto medal Mistrzostw Świata, medal Mistrzostw Europy oraz 10 medali Mistrzostw Polski. To pokazuje skalę szkolenia i zaangażowania, jakie klub wkłada w rozwój młodych talentów. Sezon 2014-2015 to transfer światowej klasy zawodnika Chen Weixinga. Razem z Konradem Kulpą, Pawłem Chmielem, Marcinem Marchlewskim oraz młodszymi zawodnikami klub mierzył w medal Superligi. Ostatecznie zajął 7 miejsce wśród 12 najlepszych zespołów w kraju, a na koncie znalazło się 9 medali Mistrzostw Polski. W kolejnych latach klub nie ustawał w poszukiwaniu sportowych wzmocnień i nowych wyzwań. W miejsce Chen Weixinga pojawił się 23-letni mistrz Czech Paweł Sirucek. Ekipa, którą stanowili Matsumoto, Sirucek, Kulpa, Kotowski, Wenderlich, Piotrowski, Urbanowicz, Kotarski i Makowski, zagrała nie tylko w Superlidze, ale także w Lidze Mistrzów. Tam mimo historycznego zwycięstwa przyszły trudniejsze chwile i pierwszy zespół spadł do pierwszej ligi, zdobywając 6 medali Mistrzostw Polski. W sezonie 2017-2018 klub zmienił nazwę na Energa Klub Tenisa Stołowego Toruń, a drużyna z Konradem Kulpą, Tomaszem Kotowskim, Damianem Wenderliczem oraz grającym trenerem Kazuo Matsumoto pewnie wygrała 18 meczów sezonu zasadniczego i 2 mecze barażowe, wracając po roku przerwy do elity. W czerwcu 2020 roku klub przeniósł się z hali Elektryka do nowoczesnego Olimpijczyka przy ulicy Słowackiego 114, co pozwoliło na jeszcze lepsze warunki treningowe. Sezon 2020-2021 to 7 miejsce w Superlidze i brązowy medal w deblu dla pary Kulpa-Kotowski. W kolejnym sezonie drużyna bazująca na wychowankach
awansowała do ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Polski, zdobyła po raz pierwszy drużynowy Puchar Polski, a para Kulpa Kotowski ponownie sięgnęła po Mistrzostwo Polski w deblu. Niestety sezon 2022-2023 przyniósł spadek z Lotto Superligi, ale już po roku, w sezonie 2023-2024, toruńscy tenisiści stołowi wrócili do elity. Awans wywalczyli Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski, Grzegorz Adamiak, Dawid Michna, Kacper Szurlej i Antoni Witkowski, a Dawid Michna został wicemistrzem Polski juniorów. Dziś, w marcu 2026 roku, patrząc na historię klubu, nie sposób nie docenić jego wkładu w rozwój polskiego tenisa stołowego. To nie tylko medale, awanse i sukcesy, ale przede wszystkim setki wychowanków, którzy uczyli się tu sportowej rywalizacji, szacunku i współpracy. KST Energa Manekin Toruń to więcej niż klub. To sportowa rodzina, która od prawie 8 dekad buduje dumę Torunia i inspiruje kolejne pokolenia do sięgania po rakietkę i walki o swoje marzenia.

0: the answer. AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, dom Kopernika w Toruniu to nie tylko jeden z najważniejszych zabytków miasta, ale również miejsce, które od wieków fascynuje zarówno historyków, jak i miłośników astronomii. To właśnie tutaj w sercu średniowiecznego Torunia miał przyjść na świat Mikołaj Kopernik. Wybitny uczony, który zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata. Choć przez stulecia toczyły się spory o dokładne miejsce narodzin astronoma, dziś dom Kopernika przy ulicy Mikołaja. Kopernika 15 i 17 stanowi symboliczne centrum pamięci o jego życiu i dokonaniach. Historia poszukiwań domu rodzinnego Kopernika sięga początków XVIII wieku. Już w roku 1711 toruński kronikarz Jakub Henryk Zerneckę wskazywał na dom narożny przy ulicy Starotoruńskiej jako miejsce, gdzie mógł mieszkać młody Mikołaj. Z kolei Samuel Luther Garrett, inny badacz dziejów miasta, utrzymywał, że rodzina Koperników zamieszkiwała kamienicę na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, która w tamtym czasie nosiła numer 168. Władze pruskie zainteresowane zachowaniem dziedzictwa Kopernika zadeklarowały wsparcie finansowe na remont budynku pod warunkiem przedstawienia jednoznacznych dowodów na jego związek z rodziną Koperników. Choć znalezione dokumenty nie dawały stuprocentowej pewności, kamienica przez kolejne dekady była uznawana za dom Kopernika. Przełom w badaniach nad miejscem narodzin Kopernika nastąpił w roku 1881, kiedy to ówczesny prezydent Torunia odnalazł zeszyt z połowy XV wieku, zawierający spis powinności mieszczan. Na jego podstawie ustalono, że ojciec astronoma mieszkał przy ulicy Świętej Anny, obecnie Mikołaja Kopernika 17. W tamtym czasie budynek był drewniany, co wzbudziło kontrowersje wśród członków Copernicus Verein, którzy twierdzili, że rodzina Koperników posiadała w Toruniu kilkanaście kamienic. Ostatecznie jednak nowe ustalenia poparł niemiecki historyk Reinhold Hoyer, a dom przy ulicy Kopernika 15 stopniowo zyskiwał na znaczeniu jako miejsce związane z narodzinami astronoma. W XX wieku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze miasta wmurowały w kamienicę przy ulicy Kopernika 15 granitową tablicę pamiątkową. W międzyczasie usunięto niemiecką tablicę z domu na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, a sam budynek przestał być utożsamiany z miejscem narodzin Kopernika. W latach 70. XX wieku przeprowadzono generalny remont Starego Miasta, obejmujący również dom Kopernika. Od roku 1973 w odrestaurowanych kamienicach przy ulicy Kopernika 15 i 17 mieści się muzeum poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma. Dom Kopernika to zespół późnogotyckich kamienic, które zachwycają zarówno swoją architekturą, jak i bogactwem wnętrz. Budynek przy ulicy Kopernika 15 z dekoracyjną elewacją i ozdobnym szczytem powstał na dwóch działkach, a na jego tyłach ulokowano duży magazyn gospodarczy. Odtworzenie średniowiecznego układu wnętrz pozwala zwiedzającym przenieść się w czasie i poczuć atmosferę życia codziennego toruńskich mieszczan od XV do XVIII wieku. W muzeum zgromadzono liczne pamiątki po Koperniku i jego rodzinie, w tym różne wydania dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium. Dzięki gruntownej modernizacji dom Kopernika zyskał nowoczesny charakter, nie tracąc przy tym swojego historycznego ducha. Ekspozycja muzealna łączy najnowsze technologie multimedialne z autentyczną tkanką zabytkowego domu. Zwiedzający mogą korzystać z aplikacji na smartfony, audioprzewodników w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim oraz audiodeskrypcji. W muzeum dostępne są także hologramy, projekcje wizualne, kino trójwymiarowe i rozszerzona rzeczywistość, które pozwalają jeszcze głębiej zanurzyć się w świat Kopernika. Jedną z największych atrakcji jest możliwość zobaczenia średniowiecznej więźby dachowej, na której prezentowany jest pokaz rozgwieżdżonego nieba. To właśnie tutaj, według legendy, młody Mikołaj po raz pierwszy skierował wzrok ku gwiazdom, rozpoczynając swoją fascynującą podróż po tajemnicach kosmosu. Ekspozycja muzealna nie ogranicza się jedynie do postaci Kopernika. Dzięki licznym obiektom pochodzącym z wykopalisk archeologicznych zwiedzający mogą poznać codzienne życie toruńskich mieszczan. W późnośredniowiecznym domostwie pokazane są zarówno elementy kultury materialnej, jak i zwyczaje, które kształtowały życie społeczności hanzeatyckiego Torunia. Pomimo licznych badań i odkryć, do dziś nie ma stuprocentowej pewności, w której kamienicy urodził się Mikołaj Kopernik. Historyk Krzysztof Mikulski sugeruje, że mogło to być w bardziej reprezentacyjnym budynku przy rynku staromiejskim 36, 6, który niestety został rozebrany w XIX wieku. Dom Kopernika przy ulicy Mikołaja Kopernika 15 i 17 pozostaje najważniejszym miejscem pamięci o wielkim astronomie. Dom Kopernika w Toruniu to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim żywy pomnik historii łączący przeszłość z teraźniejszością. To tutaj wśród gotyckich murów i nowoczesnych multimediów można poczuć ducha epoki, w której rodziły się największe idee. To miejsce, które inspiruje, edukuje i zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i wszystkich, którzy pragną lepiej poznać dziedzictwo jednego z najwybitniejszych Polaków. Dom Kopernika to obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto odwiedza Toruń i chce zanurzyć się w fascynującej historii miasta oraz jego najsłynniejszego mieszkańca.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj przenosimy się na lewobrzeżny Podgórz, gdzie w styczniu 1945 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych katastrof w dziejach miasta. Eksplozja wagonów kolejowych wypełnionych materiałami wybuchowymi na zawsze wpisała się w historię Torunia, pozostawiając po sobie nie tylko zgliszcza, ale i głęboką ranę w pamięci mieszkańców. 24 stycznia, kiedy ostatnie dni II wojny światowej przetaczały się przez Pomorze, na bocznicy nieopodal Browaru Pomorskiego zaparkowano dwa wagony kolejowe. Każdy z nich wypełniony był po brzegi tonami trotylu, a według innych relacji pociskami i dynamitem. Oficjalne wersje okoliczności tego wydarzenia są różne. Jedna z nich mówi, że niemieckie wojska wycofujące się przed nacierającą Armią Czerwoną zamierzały zniszczyć toruńską parowozownię, wysadzając ładunek właśnie tam. Jednak polscy kolejarze, chcąc oszczędzić kluczowy dla miasta obiekt, przetoczyli wagony na tor oddalony od infrastruktury kolejowej, lecz niestety blisko dzielnicy mieszkaniowej. Inna teoria podaje, że Niemcy celowo ustawili wagony tuż przy Browarze Pomorskim, by zniszczyć jak największą część Podgórza, licząc na spowolnienie radzieckiej ofensywy. Jeszcze inna wersja sugeruje, że wagony miały być przetransportowane dalej, ale zostały przypadkowo trafione przez pocisk artyleryjski. Około godziny 14 doszło do detonacji. Huk był słyszalny po obu stronach Wisły, a podmuch eksplozji przetoczył się przez całe miasto. W jednej chwili zniknęły dziesiątki budynków, domy, kamienice, hotel z restauracją, kino i przede wszystkim Browar Pomorski, będący największym zakładem przemysłowym tej części Torunia. Zniszczenia objęły ponad 240 budynków, co odpowiadało 1/5 zabudowy lewobrzeżnego miasta. Największe spustoszenia odnotowano przy ulicach Młyńskiej, Pokątnej i Parkowej oraz w rejonie ulicy Poznańskiej. Wśród ofiar znalazło się co najmniej 31 osób, głównie mieszkańcy Podgórza i polscy kolejarze, którzy do ostatniej chwili starali się ratować to, co się dało. W gronie zabitych byli także pacjenci niemieckiego szpitala polowego ulokowanego w podziemiach Browaru. Dokładna liczba niemieckich ofiar nie jest znana. Większość Polaków, którzy stracili życie w tej tragedii, pochodziła z ulicy Młyńskiej. Ich nazwiska ustalone dzięki pracy historyczki Karoli Ciesielskiej zostały po latach upamiętnione na specjalnej tablicy. Straty materialne wyceniono na ponad 80 milionów złotych. Suma astronomiczna w tamtych czasach. Eksplozja była tak potężna, że jej skutki odczuwalne były nawet na prawobrzeżnym Toruniu. Zniszczone zostały witraże w katedrze Świętych Janów oraz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęto dopiero kilka lat po wojnie, a do dziś historycy i konserwatorzy wspominają, jak trudne było przywracanie dawnych zabytków do świetności po tak ogromnych zniszczeniach. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła został zniszczony w połowie, a zabudowania klasztorne i gospodarcze ucierpiały jeszcze bardziej. Kamienice przy ulicy Poznańskiej, w tym słynna kamienica Szeczmańskich oraz budynek poczty, już w 1947 zostały uznane za nie nadające się do odbudowy. Zniknęły także liczne oficyny i domy mieszkalne, które przez dziesięciolecia tworzyły charakterystyczną tkankę miejską Podgórza. Eksplozja wagonów była największą tragedią, jaka dotknęła Podgórz podczas II wojny światowej. W jednej chwili zmieniła życie setek rodzin, odebrała dach nad głową, a wielu osobom najbliższych. Dla mieszkańców Torunia ten dzień pozostał symbolem okrucieństwa wojny i bezsensownych strat, jakie przynosi konflikt zbrojny. Dopiero po wielu latach, bo 12 września 2011 roku, odsłonięto tablicę upamiętniającą polskie ofiary tej katastrofy. Znajduje się ona w parku przy ulicy Poznańskiej, tuż obok głazu, na którym wyryto nazwiska tragicznie zmarłych mieszkańców. Pomnik powstał z inicjatywy Karoli Ciesielskiej, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia, która przez lata badała losy Podgórza i dbała o to, by pamięć o tej tragedii nie zginęła. Dziś, patrząc na odnowione ulice i odbudowane dzielnice, trudno wyobrazić sobie ogrom zniszczeń, jaki przyniósł tamten styczniowy dzień. Warto jednak pamiętać, że historia Torunia to nie tylko piękne zabytki i turystyczne atrakcje, ale także dramatyczne wydarzenia, które na zawsze wpisały się w tożsamość miasta. Eksplozja wagonów na Podgórzu pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej bolesnych rozdziałów w dziejach lewobrzeżnego Torunia.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
12: Po reklamie.

0: reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
3: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
4: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc. To czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.